0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku zajrzymy do domu Michała i Małgorzaty Koźmińskich, pisarzy, których książkowa opowieść Pionek właśnie stała się serialem. Szykujcie się też na kolejny odcinek serialu Najważniejsze wieści z festiwalu filmowego w Wenecji.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już dziś po 6:30 w RMF Classic.

0: To tak, żeby się Państwu ładnie lepiej wstawało. Gorączka sobotniej nocy. Stay alive. 10 minut brakuje do godziny 7, a u nas najwyższa pora na pobudkę, bo my się budzimy, ale budzą się też obok nas różne miłe zwierzątka i to Łukasz dla nas we wtorki i czwartki sprawdza. Jaka dziś opowieść?
1: Poranek w asfaltowej dżungli. O zwierzętach i roślinach, które zobaczysz w drodze do pracy, opowiada Łukasz Bożycki.
2: O tej porze roku wiewiórki w miejskich parkach mają łapki pełne pracy. Trzeba przecież znaleźć jak najwięcej orzechów i ukryć je w spiżarni. Wiewiórki nie zapadają w sen zimowy, więc muszą magazynować jesienią na tyle dużo pokarmu, aby wystarczyło im aż do wiosny. Zimą co prawda jedzą o połowę mniej niż latem, ale nadal potrzebują 30 gramów jedzenia dziennie, czyli mniej więcej tyle, co garść orzechów włoskich. W najbliższych tygodniach każda wiewiórka zakopie do 3000 orzechów, ukrywając dużo więcej niż w rzeczywistości potrzebuje, co przyczynia się do naturalnego rozsiewania drzew. To mit, że wiewiórki mają słabą pamięć. Prawda jest taka, że nie potrafią przewidzieć, jaka będzie zima, więc na wszelki wypadek zakupują dużo więcej niż potrzebują, ale każde miejsce zapamiętują na kilka miesięcy. Nie każdy orzech zasługuje na taką samą uwagę. Te najmniejsze zostaną ukryte tuż po znalezieniu, bez większego wysiłku, w pierwszym lepszym miejscu. Bardziej wartościowe znalezisko wymaga większego zastanowienia, rozsądku, a wręcz upewnienia się, że żadne wrony i gawrony nie widzą, gdzie jest tworzona spiżarnia. Obserwowane wiewiórki zapobiegają potencjalnej kradzieży, markując zakopywanie, aby wyprowadzić w pole ptaki. Prawdziwy orzech zostanie ukryty wtedy, gdy w pobliżu nie będzie potencjalnych złodziei. Na szczycie żywieniowej piramidy są orzechy z larwami owadów, które wiewiórka zjada natychmiast, traktując to jako dodatkową porcję białka. Jesień to najbardziej pracowity okres w życiu wiewiórek. Mają zajęcie od wschodu do zachodu słońca, ale już za kilka tygodni po skończonym projekcie przyjdzie czas na wyczekiwany urlop i odpoczynek aż do wiosny.
1: Poranek w asfaltowej dżungli.

0: W RMF Classic pięknie, klasycznie grali, a potem fakty zapowiadali Agnieszka Pietrzak. Wie co w faktach o siódmej.
1: Tak jest. Poranne problemy na autostradowej obwodnicy Krakowa. Problemy są także na torach na Mazowszu, ale będą też fakty zza oceanu i wywołane przez siebie...
2: Robert Lewandowski!
1: Usłyszycie o pierwszym pojedynku za oceanem Lewandowskiego i Messiego. Zapraszam na fakty o siódmej.
0: Możemy na koniec faktów krzyczeć, tak właśnie jak ci panowie komentatorzy? Tak,
1: Lewandowskie! Dobrze.
0: Ja się przygotowuję w takim razie.
3: Reklama. Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Po reklamie.

0: 10 września, 7, czwartek, czas na fakty. W RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Agnieszka Pietrzak.
1: Około 9 km ma o poranku korek na autostradowej obwodnicy Krakowa. Między węzłami Skawina i Tyniec zderzyło się, jak informowaliśmy, aż 5 osobówek. Zablokowany jest pas w kierunku Katowic, ale w wyniku tego wypadku uszkodzona została także ciężarówka na jezdni w kierunku Rzeszowa. W tej chwili blokuje jeden pas ruchu.
2: Delikatnie coś jedzie. Idzie, ale to jest... No, ruszamy się bardzo, bardzo wolno.
1: Informował kierowca, pan Jacek, który zadzwonił na gorącą linię RMF FM. O poranku także ciąg dalszy problemów na kolei po wczorajszej katastrofie w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. W zderzeniu ciężarówki z pociągiem Intercity relacji Lublin-Szczecin zginęła jedna osoba, a trzy są ciężko ranne. Linia między Wolanowem a Przysuchą jest nieprzejezdna. Odwołane zostały trzy pociągi Kolei Mazowieckich i Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Zamiast nich kursują autobusy zastępcze. Przewoźnicy informują, że składy będą omijały wyłączony odcinek, a to może powodować kolejne opóźnienia. Pociągi Intercity kursują bez większych problemów objazdami. Podróż z Mołdawii do Oslo rozpoczęła się dramatycznie dla prezydenta Ukrainy, który wziął wczoraj udział w pogrzebie króla Haralda V. Jego samolot o mało nie został trafiony przez drona podczas startu ze stolicy Mołdawii, Kiszyniowa. Taka jest rzeczywistość, z którą się mierzy. Bardzo dramatyczna sytuacja, podkreślał w rozmowie z telewizją NRK norweski premier. Ukraiński samolot dostał zielone światło do startu po potwierdzeniu, że wspomniany rosyjski dron rozbił się na terytorium Mołdawii.
3: Fakty RMF Classic zza oceanu.
1: Ponad półtorej godziny przemawiał Donald Trump na konwencji Partii Republikańskiej w Dallas, konwencji przed jesiennymi wyborami do Kongresu. W Teksasie jest korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
4: To było naprawdę długie przemówienie. Prezydent powtarzał wątki, straszył demokratami, którzy mogą przejąć kontrolę nad Kongresem Stanów Zjednoczonych. Wzywał wyborców do mobilizacji, by on mógł dokończyć zmiany, które wprowadza od 2 lat. Jeżeli zmieni się układ sił na Kapitolu, może to nie być możliwe. To były najbardziej udane 2 lata finansowo i pod każdym innym względem w historii prezydentury, przekonywał. Pojawiła się nawet propozycja finansowa. Jeśli Republikanie wygrają wybory do Izby Reprezentantów i Senatu, wypłacę każdemu dorosłemu w USA 5 000 dolarów. Krytykował swojego poprzednika Joe Bidena. Republikańscy politycy przekonywali, że powrót demokratów do władzy to będzie katastrofa dla Stanów Zjednoczonych. Z Dallas w Teksasie Paweł Żuchowski.
1: No i kończymy piłką za oceanem w Chicago, gdzie strażacy z Fire zremisowali z Interem Miami. 1-1 w starciu Robert Lewandowski, Leo Messi, ale to Polak z bramką. Trafił po precyzyjnym podaniu z lewej strony Andrew Gutmana.
5: Robert Lewandowski lands the first blow. Chicago lead 1-0, 10 minutes in.
1: Starcie wagi ciężkiej i Polak wpisujący się na listę strzelców w 10 minucie pojedynku, a wyrównał po rzucie rożnym wykonanym przez Messiego Brazylijczyk Casemiro. I Messi, i Lewandowski zagrali całe spotkanie i to była ich pierwsza konfrontacja za oceanem. 60 tysięcy kibiców na trybunach liczyli na zwycięstwo, a skończyło się remisem w czwartkowym ligowym meczu z rzędu. Mm-hmm. Łukasz
6: Lewandowski!
1: Wygrałaś.
0: O 7.30 wracają fakty. Prognoza pogody teraz.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: No po tym, co uczyniła Agnieszka Pietrzak na antenie RMF Classic o poranku, to bez słów, bo słów mi brakuje. To było fenomenalne. Ja chciałbym być zawsze tak zapowiadany. Chyba musimy taki dżingiel sobie, Agnieszko, zrobić.
1: Okej, dobrze, nie ma problemu.
0: Pada tymczasem miejscami na Suwalszczyźnie, na Podlasiu, w Świętokrzyskiem, w Małopolsce. Przejaśnienia na zachodzie kraju. Na poranek ze słońcem w Wielkopolsce, na Kujawach i Pomorzu też nie najgorzej, ale chłodno. Od 11 do 14 stopni teraz.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Mam nadzieję, że już Państwa obudziliśmy. Jeżeli nie, to będziemy nie ustawali w wysiłkach. Na śniadanie mistrzów zapraszam do stołu od 6.30 do 9.30. Łukasz Wojtusik, WRMF Classic, Agnieszka Pietrzak i goście, dzień dobry.
6: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest Melwit, producent płatków owsianych. www.melwit.pl.
0: Gości dzisiaj mogą się spodziewać Sebastian, Mikołaj i Łukasz, ponieważ oni dzisiaj mają imieniny. Wszystkiego dobrego. 10 września urodzili się Colin Firth, brytyjski aktor, laureat Oscara za rolę Króla Jerzego w filmie Jak zostać królem, oraz Guy Ritchie, brytyjski reżyser i scenarzysta, twórca m.in. genialnego moim zdaniem Przekrętu czy Sherlocka Holmesa. Dużo dobrego życzymy, a my powoli wchodzimy w poranek RMF Classic, w którym dzisiaj zajrzymy do mieszkania Michała i Małgorzaty Kuźmińskich, pisarzy, których książka opowieść Pionek właśnie dzisiaj staje się serialem. Szykujcie się też na kolejny odcinek serialu Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o festiwalu w Wenecji, ale baliście się do tej pory zapytać. Nie będziemy się bać, bo Natalia Ryba i Jacek Cygan są na festiwalu w Wenecji, to zapytamy.
6: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest Melwit, producent płatków owsianych. www.melwit.pl.
0: Filmowe wieści z Wenecji między innymi nam się szykują, a u nas w związku z tym, że Guy Ritchie ma urodziny, dźwięki z Sherlocka Holmesa.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamięta.

0: można było nucić, nie dokazuj, Marek Grechuta. 7:12 tymczasem, a u nas teraz historia sprzed lat, historia urzędnika, który zdobył ogromną władzę i nigdy nie poniósł kary.
1: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć.
2: Mało kto dziś pamięta, że 10 września 1898 roku urodził się w Düsseldorfie Hans Globke, prawa ręka kanclerza RFN Konrada Adenauera. A, nie. To współtwórca antyżydowskich ustaw norymberskich i antypolskich i antyżydowskich przepisów karnych z 1941 roku. Przecież taki człowiek nie mógłby być tak ważnym politykiem w otoczeniu Konrada Adenauera. A może mógłby? Był! Hans Globke ukończył prawo na uniwersytetach w Bonn i Kolonii. Potem pełnił ważne funkcje w policji, a w końcu lat 20. został urzędnikiem w pruskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. W latach 30. uczestniczył w przygotowywaniu ustaw antyżydowskich. Był też autorem prawnego komentarza do ustaw norymberskich, które stały się prawną podstawą odseparowania Żydów od Niemców, a zarazem wstępem do późniejszych zbrodni Holokaustu. Po 1939 roku współtworzył przepisy będące elementem niemieckiego terroru wobec Polaków i Żydów. A po wojnie, jak tysiące innych Niemców, łatwo prześliznął się przez dziurawe przepisy denazyfikacyjne. Kiedy w 1949 roku została utworzona Republika Federalna Niemiec, Globke został najważniejszym współpracownikiem kanclerza Konrada Adenauera. Został w końcu szefem całego urzędu kanclerskiego, osobą mającą wpływ na całość polityki kanclerza. Ostatnio opublikowano w Niemczech materiały pokazujące, jak wywiad Republiki Federalnej za pomocą tajnego współpracownika manipulował słynnym procesem niemieckiego zbrodniarza Eichmanna w celu ochronienia wizerunku Republiki Federalnej i samego Globkego przed ujawnieniem jego przeszłości. Opisano też, jak wykorzystywano wpływy polityczne w Izraelu, aby ochronić Globkego przed jakąkolwiek odpowiedzialnością. W efekcie Eichmann został oczywiście skazany na śmierć, a Globkemu nawet włos z głowy nie spadł. W spokoju dożył swoich dni jako jedna z najważniejszych postaci zachodnioniemieckiej polityki.

0: 7.21, fragment z Dziadka do Orzechów Piotra Czajkowskiego, to za nami. No a przed nami, mamy nadzieję, nieduże podwyżki cen paliw. Czy przez to, że paliwo w ogóle drożeje cały czas, takie mam wrażenie, mamy się szykować na to, że niedługo zapłacimy więcej za bilety komunikacji miejskiej? Sprawdziliśmy, jak wygląda to w Łodzi.
1: Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
2: Łódzkie MPK co roku przeznacza na zakup paliwa do miejskich autobusów około 80 milionów złotych. W związku z rosnącymi cenami paliw na światowych rynkach spółka szacuje, że w tym roku kwota wzrośnie nawet do 10-15 milionów. Jak miejski przewodnik uzupełni brakującą sumę, jak oszczędza, no to Agnieszka Wyderka pytała prezesa MPK Łódź Zbigniewa Papierskiego.
3: Jakie są możliwości oszczędzania?
4: Przede wszystkim chcemy wprowadzać tabor, który spala mniej paliwa. To są pojazdy elektryczne i zakup autobusów z tak zwaną miękką hybrydą. Mamy również taki program oszczędnościowy dla prowadzących i oni mają wypłacane premie za oszczędności. Kupujemy paliwo po cenie rynkowej na giełdzie i dostajemy tak zwany opust za każdą tonę zakupioną. Także dzisiaj kupujemy po najkorzystniejszej cenie, jaką można uzyskać na rynku w hurcie.
2: Przychody ze sprzedaży biletów pokrywają zaledwie 30% wszystkich wydatków spółki. Hybrydowe pojazdy jeżdżące po Łodzi zużywają nawet o 15% mniej paliwa niż tradycyjny autobus.

Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 13:30 w RMF Classic.

0: Dracula, historia wiecznej miłości. Muzyka Danny Elfman. U nas wieczna miłość do najpiękniejszej muzyki filmowej, czego najlepszym przykładem jest fakt, że właśnie w tle muzyka Danny'ego gra. Za chwilę grać będą fakty o 7.30, a w nich konsekwencje pewnej drogowej katastrofy. Minister infrastruktury chce wprowadzić przepisy, które mają umożliwiać zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące każdemu kierowcy, który... Szczegóły w faktach za chwilę.
1: Reklama.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Po reklamie.

0: 7.30, czas na fakty. W RMF Classic, RMF Classic Warszawa. O tej porze ma je dla nas Agnieszka Pietrzak.
1: To jeden z najsurowszych wyroków dla duchownego za przestępstwa seksualne, podkreśla prokuratura, ale rozważy apelację, bo domagała się jeszcze surowszej kary. Sąd rejonowy w Sosnowcu skazał wczoraj na 14 lat więzienia księdza Jacka K. z diecezji sosnowieckiej za szereg przestępstw o charakterze seksualnym wobec dzieci.
2: Trudno mówić o satysfakcji w obliczu tak wielkiego cierpienia i wielu lat skrywanego bólu ofiar. Natomiast jest na pewno poczucie, że dzisiaj sprawiedliwość została wymierzona.
1: Mówił prokurator Bartosz Kilian. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak chce wprowadzenia przepisów umożliwiających zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące każdemu kierowcy, który na czerwonym świetle wjedzie na przejazd kolejowy. Zapowiedź pojawiła się po wczorajszej katastrofie w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. W zderzeniu ciężarówki z pociągiem Intercity relacji Lublin-Szczecin, przypomnę, zginęła jedna osoba, a 3 zostały ciężko ranne. Projekt zmian w przepisach ma być gotowy na następne posiedzenie rządu. Ostrzegamy teraz kierowców w Warszawie. Są problemy na trasie S8 między węzłami Lazurowa, Prymasa Tysiąclecia. Po zderzeniu 2 samochodów osobowych i ciężarówki zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Białegostoku. A na autostradowej obwodnicy Krakowa koniec utrudnień, poinformowała przed chwilą Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jak informowaliśmy, między Teńcem a Skawiną po kolizji 5 samochodów osobowych korek na jezdni w kierunku Katowic co poranku miał prawie 10 kilometrów.
0: Kolejne fakty o 8, a my teraz zaglądamy do pogody, a potem będzie muzyczna niespodzianka. Taki, no tak, nie zdradzę więcej. Deszczowe chmury nad Małopolską, Suwałkami i Kielcami. Drogi mogą, asfalty być w tych miejscach śliskie, uważajcie, jadąc do pracy. I tam tylko 12-13 stopni w tych rejonach. Trochę cieplej i znacznie przyjemniej nad morzem. W Trójmieście na przykład 14 stopni, tam słońce, chmury, słońce. Czwartek ma być dość chłodny, dziś nie więcej niż 20 stopni. W Warszawie na przykład po południu 19 stopni. Im mocniej powieje wiatr. RMF Classic to taka stacja, że przyglądamy się, w której tak naprawdę przyglądamy się temu, co się dzieje muzycznie na świecie, w której przyglądam się temu, co dzieje się w kalendarium i jeżeli zdarzy się jakaś rocznica urodzin, która można połączyć z nietuzinkowym utworem, to co? To gramy w poranku. Joe Perry, znakomity gitarzysta grupy Aerosmith, ma dzisiaj urodziny kolejne. To co? To może coś z pani Dubfire? Zacząć ruszać. Do it like a lady.

0: Takie rzeczy tylko u nas. Feels like a lady. Na urodziny tego pana, co tam na gitarze gra, Joe Perry. To się nazywa energetyczny dzień dobry rock'n'rollowy, prawda? Od grupy Aerosmith. Dobrze, to teraz dzień dobry prasowy nam się należy.
1: W punkt. Przegląd prasy Łukasza Wojtusika.
0: Się w tym tańcu trochę zmachałem, panie panowie. Wychodzę z czasu zadyszki i sprawdzam, co w gazetach. 541 interwencji, to jest liczba z drugiej strony wyborczej, przeprowadzili w czasie tegorocznych wakacji ratownicy TOPR. To aż o 130 więcej niż rok wcześniej. Do myślenia daje również tragiczny bilans letniego sezonu w Tatrach. W ciągu tych wakacji 7 osób nie wróciło z górskich wypraw. Dla porównania, rok temu śmierć poniosła jedna osoba. Więcej o wakacyjnym podsumowaniu działań ratowników TOPR przeczytacie na internetowej stronie wyborczej. Zaglądamy teraz do tygodnika Polityka. Tu ważny cytat. Ta praca nauczyła mnie, żeby nie oceniać i nie porównywać ludzkich historii, mówi tak Piotr Zdybała, były policjantyjny negocjator, a rozmawia z nim Filip Zagończyk. Słuchamy opowieści, czytamy tak naprawdę o zagrożeniach i ryzyku związanym z zawodem negocjatora, ale także o tym, dlaczego podczas negocjacji Piotr Zdybała nigdy nie kłamał. Sporo miejsca jest też o psychicznych uciążliwościach, o koszcie tej pracy, jaką jest bycie negocjatorem. Co decyduje o sukcesie negocjacji? W którym regionie naszego kraju najbardziej brakuje negocjatorów? Odpowiedzi na te pytania znaleźć możecie w nowym numerze Polityki. I na koniec Rzeczpospolita z takim żywotnym, ważnym problemem. Chociaż paliwo w naszym kraju do najtańszych nie należy, powiedzmy sobie to uczciwie, to na tle Europy wypadamy naprawdę nieźle. Jak czytam w dzisiejszej Rzepie, ceny w Polsce nie należą do najwyższych na kontynencie. No dobrze, ale to wszystko się nie przekłada na siłę nabywczą kierowców, bo statystycznego Polaka stać na zakup 766 litrów paliwa, podczas gdy na przykład przeciętny Austriak może pozwolić sobie na większą ilość, około 150%. Z raportów, które dotyczą budżetów domowych, wynika, że wydajemy na paliwo więcej. 25 lat temu to było około 10%, a teraz to już jest 17%. Dlaczego tak się dzieje? No przyczyny są różne. Rosnące ceny ropy to oczywiście sytuacja na rynkach międzynarodowych, sytuacja związana z tym, co dzieje się w Cieśninie Ormus. Przyglądamy się temu między innymi w pasażu ekonomicznym, a więcej takiej analizy paliwowej w Rzeczpospolitej dzisiaj.

0: Reklama.
1: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
2: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10%

0: Dużo dobrych gitar dzisiaj. Był Joe Perry, jest Mark Knopfler. Dźwięki z filmu Metroland. 10 minut brakuje do godziny 8. Czas na wieści ekonomiczne.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: Wieści ekonomiczne o poranku ma dla nas dzisiaj Mateusz Bożek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, a zaczynam od kryzysu europejskiej branży motoryzacyjnej. Niektóre firmy decydują się na ogromne cięcia etatów. Volkswagen, niemiecki gigant, zwolni aż 100 tysięcy osób, a w brytyjskim Jaguar Land Rover do likwidacji pójdzie kolejne 4 tysiące miejsc pracy.
3: To jest spowodowane kilkoma rzeczami. Pandemia, zerwane łańcuchy dostaw, pozamykane fabryki, cła amerykańskie, produkty europejskie, które trafiają na rynek amerykański, w tej chwili trafiają albo w mniejszej ilości, albo są po prostu droższe.
2: Wskazywał w RMF 24 Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.
3: Ekspansja chińskich firm, dość powiedzieć, że w Polsce pierwsze półrocze 2026 to prawie 13% rejestracji samochodów osobowych chińskich, w Europie nieco mniej.
2: A więc źle się dzieje w europejskiej motoryzacji.
0: Tak, i źle dzieje się też pewnie nadal na światowych rynkach ropy, jakby tego mało było.
2: Dokładnie tak, której cena za baryłkę przekroczyła już $100, a to może odbić się na i tak już bardzo wysokich, wręcz koszmarnych cenach, które zobaczymy na stacjach paliw. Ceny na stacjach paliw zamieniamy teraz na emerytury. Prawie 500 000 emerytów w Polsce pobiera świadczenia poniżej emerytury minimalnej, czyli mniej niż niecałe 1980 zł miesięcznie. Tak wynika z danych ZUS-u, którymi podzielił się jego szef Liwiusz Laska. Przypomnę, że minimalna emerytura jest gwarantowana tym, którzy przepracują określony czas. Kobiety 20 lat, mężczyźni 25. Co ciekawe, w naszym kraju są dwie osoby, których emerytura wynosi, uwaga, 2 grosze. Jedna z nich, jak się okazuje, przepracowała w swoim życiu tylko jeden dzień.
0: 2 grosze? No, brzmi to niedorzecznie, absurdalnie po prostu, Mateuszu. Skoro o groszach mowa, to jak się te nasze grosze, złotówki trzymają, powiedz?
2: Wciąż stabilnie. Euro w tej chwili kosztuje około 4 zł. 32 groszy. Dolar to z kolei 3,71, frank szwajcarski niecałe 4,58, a funt brytyjski w tej chwili około 5 zł. i 3 groszy.
0: Różne informacje ze świata ekonomii miał dla nas o poranku Mateusz Bożek. O 18 w RMF Classic ekonomiczne podsumowanie dnia.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: Piękny klasyk The Entertainer Scotta Joplina w wykonaniu Lang Langa. 3 minut brakuje do godziny 8, a o 8 fakty to już u nas klasyka w rozkładzie jazdy poranne. Agnieszka Pietrzak wie co w faktach.
1: Był poranny alert, później odwołany, teraz pojawił się ponownie. Kolejne ostrzeżenia o poranku otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. Powiemy też o nowości.
2: Wchodzi ten iPhone, który będzie składany.
1: Tak się składa, że będzie więcej o tym w faktach o 8. Zapraszam.
0: Rozłożymy te informacje na czynniki pierwsze, to pewne.
3: Reklama. Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
4: Spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
3: Po reklamie.

0: 8. Fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa i Agnieszka Pietrzak.
1: Uwaga, uwaga, uwaga. Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty. To treść alertu wysłanego o poranku, a pół godziny później odwołanego i teraz ponownie wysłanego mieszkańcom województw lubelskiego i podkarpackiego. Dmuchamy na zimne, mówił w rozmowie o 7 w informacyjnym radiu RMF24. Wiceminister Obrony Narodowej Paweł Bejda.
2: Ja myślę, że w tej chwili Rosja jest zajęta przede wszystkim Ukrainą. Niemniej jednak jesteśmy czujni, bo zdajemy sobie z tego sprawę, że tak zwana wojna hybrydowa już trwa. Mam na myśli oczywiście sabotaże, które są dokonywane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ale także testowanie naszej armii i naszej zdolności.
3: Odnotowujecie, że tego jest coraz więcej, panie ministrze?
2: Tak, tego jest coraz więcej. Przygotowujemy się na to. Jesteśmy przygotowani, jesteśmy uczuleni na to.
1: Podkreślał wiceminister Paweł Bejda w rozmowie z Piotrem Salakiem. Władze Ukrainy ogłosiły natomiast żółty alarm ostrzegający przed atakami rosyjskich dronów w północno-zachodnich obwodach kraju, w tym bezpośrednio przy granicy z Polską. Przed północą prokuratorzy z Przysuchy zakończyli pracę w miejscu katastrofy z udziałem pociągu i samochodu ciężarowego, do której doszło wczoraj przed południem w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Śledczy zabezpieczyli m.in. rejestrator z kabiny maszynisty. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący ciężarówką wjechał na tory mimo nadawanego sygnału świetlnego zakazującego wjazdu i doprowadził do zderzenia z pociągiem Intercity relacji Lublin-Szczecin. W wyniku wypadku wykoleiła się lokomotywa elektryczna, a także dwa pierwsze wagony składu, którym podróżowało co najmniej 114 osób, w tym troje członków załogi. Zginęła jedna osoba, a trzy zostały ciężko ranne.
4: Żyję tutaj 19 lat w miejscowości Sokolniki Suche. No i jeszcze takiej tragedii to tutaj nie było. Ciężki widok. Szczerze mówiąc, maszyna wygląda, no, makabryczny widok.
5: Przyjechał taki pan z Radomia, bo córka jego jechała. I dopiero mówię, zdążyłem córkę wsadzić do pociągu i tak ją to spotkało, nie?
6: Ale ta córka, na szczęście, wszystko dobrze.
5: Wzięli ją na obserwację do szpitala.
1: Relacjonowali mieszkańcy Sokolnik Suchych, z którymi rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert.
7: Odsłaniamy fakty.
1: Apple zaprezentowało swoje nowości. Wśród nich jest iPhone Duo, czyli pierwszy składany smartfon tego technologicznego giganta. Choć jak przekonuje Miłosz Babycki z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, obecne pomysły przedsiębiorstwa nie są tak przełomowe, jak mogłoby się to wydawać.
8: Każda premiera, na której Steve Jobs występował w jeansach i w golfie i prezentował najnowszy telefon, zaczynając od tego, że to jest przełomowe urządzenie i dopiero potem je pokazując i wprowadzając nas w świat jego funkcji, była naprawdę czymś, na co cały świat technologiczny czekał.
9: Teraz tak jest?
8: Nie, teraz tak nie jest. Pamiętam przecież kolejne linie, kiedy wprowadzono na przykład przednią kamerę w telefonie, kiedy wprowadzono FaceTime. Mamy do czynienia z taką sytuacją, że wchodzi na rynek nowy iPhone i to właśnie Apple kopiuje rozwiązania od innych producentów, to znaczy wchodzi ten iPhone, który będzie składany.
1: Z doktorem Miłoszem Babeckim rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Łukasz Wojtusik obiecał rozkładanie na czynniki pierwsze, zatem niech będzie.
0: Była taka piosenka chyba, prawda?
1: Tak.
0: Rozkładanie i składanie, rozkładanie i składanie ściana przy ścianie. Nie, nie, chyba nie to.
1: Z góry na dół.
0: Dobrze, to nie były fakty, fakty
1: cała
0: będą.
1: Cała Polska czeka na prognozę pogody, panie Łukaszu.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: No co ja mogę na to, co Agnieszka mówi? No do przodu Polsko, do boju Polsko, na północy Polsko ze słońcem, na Mazowszu ze słońcem i chmurami i głównie z chmurami w Małopolsce. No, będzie padać jeszcze w Małopolsce i w Świętokrzyskiem. Dziś maksymalnie 20 stopni, teraz od 11 do 15 stopni. Do końca tego tygodnia już bez upałów, panie, panowie, raczej chłodniej będzie, chłodniej.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Jedziemy cały czas drogą w kierunku pięknego dnia. Mam nadzieję, że taki będzie. Tego życzę. Czwartek, 10 września. Jedziemy karetą na prąd. W poranku tak będzie, przed 9. Historii motoryzacji przygląda się w cyklu Technika dla laika pan profesor Ryszard Tadeusiewicz, który dzisiaj opowie nam o ambitnym wyścigu powozów elektrycznych. Wcześniej połączymy się z Lidką Krawczuk, która na pewno czymś nas zaskoczy, bo Donald Trump nas zaskakuje, prezydent, co chwilę różnymi pomysłami, na przykład na nową Amerykę. Nowy materiał Lidii Krawczuk i pewnie zaskoczenie już za chwilę, a o zaskoczeniach także w Wenecji będzie. Tam są Natalia Ryba, Jacek Cygan, nasi wysłannicy na ten słynny festiwal filmowy, którzy odpowiedzą na pytanie o to, co chcielibyśmy wiedzieć o festiwalu w Wenecji, ale o co boimy się zapytać.
7: Śniadanie mistrzów. Muzyczne i treściwe.
0: No i przyjemne, mam nadzieję, także dzięki najpiękniejszej muzyce filmowej. Phil Collins, Another Day in Paradise, 6:30. Ja nazywam się Łukasz Wojtusik, będę z wami do 9:30, a za chwilę do nas jeszcze dołączy Tytus Hołdys. Tymczasem Phil wchodzi na salony.

0: poszukiwany, poszukiwana muzyka Jerzy Duduś Matuszkiewicz. No, w świecie mediów moglibyśmy powiedzieć poszukiwany, poszukiwana tenta, którzy swojego podcastu nie mają. W czasach, w których każdy prawie ma właśnie swój podcast, kanał albo internetowy show. Amerykański sekretarz zdrowia najwyraźniej nie chce być gorszy. Robert F. Kennedy Jr., czyli RFK, został właśnie gospodarzem programu kulinarnego The Real Food Show. I tej sprawie przygląda się specjalnie dla nas posiadająca swój podcast Ameryka i ja, który do słuchania w RMF Classic na naszej stronie, Lidia Krawczuk.
1: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?
2: RFK Jr. w swoim show gotuje, rozmawia o zdrowym odżywianiu, ale też opowiada o sobie, co je, jak ćwiczy i jak wygląda jego codzienność. Kennedy doskonale wie, jak działa dzisiejszy świat mediów. Jeśli masz własny program, nie musisz czekać, aż ktoś zaprosi cię do swojego. W najnowszym odcinku naprzeciwko niego staje Daphne Oz, córka słynnego doktora Mehmeta Oza, telewizyjnego lekarza, który dziś razem z Kennedym pracuje w administracji Donalda Trumpa. Sama Daphne też od lat jest osobowością telewizyjną, autorką książek i jurorką Master Chief Junior. Opowiedz, jak to się stało, że zostałeś fitness influencerem? Czy kiedykolwiek przypuszczałeś, że tak potoczy się twoje życie? Nie sądzę, żebym naprawdę był fitness influencerem. Ludzie mówią, widzieliście Bobiego, jak podciąga się na lotnisku? Widzieliście, co jadł? Zaskoczyło cię, że nagle wzbudza to takie zainteresowanie? Nie? Kennedy tłumaczy, że ćwiczy właściwie codziennie i robi to od czasów szkoły średniej, ale robi się jeszcze ciekawiej, kiedy Daphne Oz pyta sekretarza zdrowia Stanów Zjednoczonych, co właściwie jada na śniadanie. Czasami stosuję post przerywany, więc pomijam śniadanie, ale kiedy jem śniadanie, jem dużo białka. Dziś rano zjadłem cheeseburgera i 3 jajka, zrobiłem z niego omlet.
3: Are you serious?
2: Naprawdę? Tak. Mój syn oszalałby ze szczęścia. To jego wymarzone śniadanie. Mógłby jeść burgera przy każdym posiłku. Ja też. Trudno nie zauważyć, że Robert F. Kennedy Jr., robiąc sałatkę z ciecierzycy, buduje w ten sposób własną platformę komunikacji i własną markę, zwłaszcza, że jego ambicje polityczne nie zaczęły się przecież od stanowiska sekretarza zdrowia. W 2024 roku sam chciał zostać prezydentem USA.
1: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?
0: No i to się nazywa międzynarodowe śniadanie. A do tego śniadania teraz między omletem a omletem i hamburgerem Vangelis, Rydwany Ognia.

0: Tu Czelos pięknie wykonali dla nas muzykę z Love Story. Pięknie witam, Tytusa Hołdysa w poranku, RMF Classic czwartkowy, ma to oznacza, że za chwilę, już dziś, po 18:00 spotkanie między ścieżkami, ale najpierw Tytusie ważne pytanie, jak to jest, gdy na twojej ścieżce staje Izabela Rossellini?
1: Cześć Łukasz, dzień dobry wszystkim. Co mogę powiedzieć? Absurdalne uczucie, ale bardzo miłe, nie ukrywam. Tak, miałem przyjemność poprowadzić prelekcję przed specjalnym pokazem filmu Absolvent z Dustinem Hoffmanem, który to film wrócił właśnie na nasze ekrany. Patrzę, a przede mną na sali wśród widzów sama Izabela Rossellini, która przebywa obecnie w Polsce. Kręci tutaj film z Jeremym Allenem White'em, znanym z serialu The Bear. Zakładam, że niewiele z moich słów zrozumiała. Nie widziałem, aby obok niej był jakiś tłumacz, ale takie wydarzenie dodaje też skrzydeł. Małe, wielkie szczęście. Tak to może podsumuję.
0: I opowieść, którą się z nami podzieliłeś, za co dziękuję. To teraz już podziel się z nami tym, co pojawi się u ciebie po 18:00 między ścieżkami.
1: Dziś w programie chociażby muzyka autorska dwukrotnego zdobywcy Oscara, Sir Anthony'ego Hopkinsa, bowiem Sir Anthony Hopkins wydał w wieku 88 lat swój debiutancki album, płytę Life is a Dream, i utwory z tego wydawnictwa zagram w między ścieżkami. Następnie już tak filmowo stricte produkcje, w których Anthony Hopkins się na ekranie pojawił. Powrót do Howard's End, Amistad, czy też film Nixon i ścieżka Johna Williamsa. Serialowo z kolei Westworld oraz Wdowia Zatoka. Przypomnimy sobie też ten reżyserski debiut Ridleya Scotta, czyli nieco dziś już zapomniany film Pojedynek. Zapraszam gorąco w podróż między ścieżkami. Wyruszamy klasycznie po godzinie 18:00.
0: Prowadzić nas będzie on sam, Tytus Hołdys.
1: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
2: Śniadanie mistrzów. Ciekawi ludzie w twoim samochodzie.
0: To może na cześć pani Rossellini i Tytusa i dobrego dnia. Mrs. Robinson z Absolventa. Simon Garfunkel.

0: Hej, hej, hej, mówimy sobie dzień dobry. W czwartek 10 września, 8:26, budzimy się razem. Śniadanie mistrzów się budzimy w RMF Classic, w którym nie brakuje doniesień z kraju i ze świata. Kolejna porcja faktów od Agnieszki Pietrzak za chwilę, a w tych faktach m.in. dźwiękowe testy w stolicy i niebezpieczny incydent w czasie Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.
1: Reklama.
2: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
9: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
10: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
11: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
10: To w ogóle możliwe?
11: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
1: Po reklamie.

0: 8:30, czas na kolejną porcję faktów w RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Agnieszka Pietrzak.
1: Dwie młode kobiety zostały zatrzymane w związku z incydentem podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. W jednej z hal targowych rozlano substancję zawierającą kwas masłowy. 20- i 22-latka zostały zatrzymane na Mazowszu i w województwie kujawsko-pomorskim. Kobiety mają zostać przesłuchane. Do incydentu doszło w części hali, w której znajdowały się m.in. stoiska firmy z Izraela. Policjanci pełniący służbę w obiekcie wyczuli intensywny, nieprzyjemny zapach, a później na wykładzinie znaleźli dwa miejsca z rozlaną płynną substancją. W ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie atakowały miasto Mikołajów na południu Ukrainy, uderzając w infrastrukturę portową i przemysłową. Zginęły 4 osoby, a rannych zostało 19 osób, powiadomiły władze obwodu. Zakończył się atak na obszarze Ukrainy, brak zagrożenia na terytorium RP, śledź komunikaty i to kolejna o poranku czwarta już informacja wysłana przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa mieszkańcom Lubelszczyzny i Podkarpacia. W Warszawie początek kilkudniowego testowania syren alarmowych. Ich działanie będzie sprawdzone w Śródmieściu, Żoliborzu, Pradze Południe, Mokotowie i Ochocie.
2: Mamy mnóstwo informacji, gdzie syreny nie są słyszalne tak jak powinny. Przez cały czas trwa udoskonalanie systemu. Wiemy, że na przykład są budynki, które są tak szczelne, że w nich tych syren nie słychać. Cały czas testujemy po to, żeby zarówno Warszawa, jak i Mazowsze, jak i cała Polska były jak najlepiej przygotowane na każdą ewentualność.
1: Mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Koniec testów zaplanowano na 18 września. Na koniec faktów RMF Classic polecam prognozę pogody o poranku od Łukasza Wojtusika. Nasze następne doniesienia punktualnie o 9:00. Zapraszam.
0: Chłodno jest, panie panowie, 11 stopni tylko w Zakopanem, 13-14 w Łodzi, w Warszawie, podobna temperatura teraz nad morzem, a dziś maksymalnie szykujmy się na stopni 20, chociaż no, takie maksimum to 18-19 stopni w wielu miejscach naszego kraju. Gęste chmury rozsiadły się na niebie na południowym wschodzie Polski, na zachodzie z kolei pogodnie, chociaż chłodno. 8:33 na krótki spacer do Parku Jurajskiego Państwa muzycznie zaproszę, a potem na nieco dłuższą wycieczkę, bo wyprawa porankowa na festiwal filmowy w Wenecji się szykuje. Na łączach czekają już Natalia Ryba i Jacek Cygan, którzy od poniedziałku relacjonują nam to, co na tym święcie kina się dzieje.

0: pięknych dźwięków, pełna moc, przepiękna muzyka od Johna Williamsa. W prezencie od nas na dzień dobry. A teraz mam nadzieję dobre wieści z festiwalu.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.
2: RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
0: Od poniedziałku są na festiwalu w Wenecji nasi wysłannicy, wysłanniczka i wysłannik, Jacek Cygan i Natalia Ryba. Obiecywałem wam od rana, że przed nami tak naprawdę kolejny odcinek serialu z wami, Jacku i Natalią, w roli głównej, w rolach głównych, a to był serial, będzie tak naprawdę, pod tytułem Wszystkie rzeczy, które chcielibyście wiedzieć o festiwalu w Wenecji, a boicie się zapytać, no jak tam, gondolami jeździcie na pokazy filmowe? No zdradźcie nam trochę kuchni festiwalowej. Dzień dobry.
3: Cześć Łukaszu, my się meldujemy już z kolejnego dnia festiwalu. Nie wiemy już którego, bo gdzieś po drodze zgubiliśmy rachubę i przestaliśmy liczyć. I tak patrzymy i na tych ludzi, i na te miejsca i uznaliśmy, że skoro już tu jesteśmy i faktycznie poznajemy ten festiwal od kuchni, to może podzielimy się i z tobą, i z naszymi słuchaczami tym, co my tu widzimy, a czego może wy nie widzicie, a chcielibyście poznać.
0: Jacku, to ja bardzo poproszę, zdradzajcie to, czego my nie wiemy, a wy doświadczacie tego. Tylko prawdę mówcie.
4: Prawdą jest to, że jeżeli nie tak jak my, mieszka się w Wenecji, a nie na Lido, na której odbywa się ten festiwal, to trzeba codziennie dopływać łódką. I jest to wyczyn, bo Jacek to robił w zeszłym roku, trzeba wstawać bardzo wcześnie, bo są bardzo duże kolejki, więc tak naprawdę jeżeli pierwszy pokaz jest o 9, wy z domu wychodzicie po 6.
3: Myśleliśmy też, co dzieje się z tą wyspą, z Lido, kiedy nie ma festiwalu, bo jednak festiwal Wenecji to tylko kilka dni w roku, a co jest później? I faktycznie, są takie piękne miejsca jak Palazzo del Casino, czyli wielkie, stare, takie z pięknego, beżowego kamienia budynki, takie wręcz pałace, które stoją cały rok, ale większość sal to są namioty, stawiane bardzo szybko i też często na wysokim poziomie, no ale jednak jak coś się robi szybko, to też małe pomyłki się zdarzają i na przykład na naszym dzisiejszym porannym seansie dach w jednej z sal przeciekał, więc taki środkowy gdzieś tam rząd sali był wyłączony z ruchu, bo faktycznie no kapałoby ludziom na głowę.
4: Coś, co może was zaskoczyć, bo to w ogóle nie pasuje do tego, jaką Włosi mają naturę, to jest punktualne rozpoczynanie się seansów. Wybija godzina załóżmy 9:30 i seans się rozpoczyna i nie można już wejść, jeżeli się spóźnicie.
3: Co ciekawe, wbrew pozorom Wenecja też nie jest najdroższym festiwalem, na jaki można pojechać, żeby cieszyć się kinem, bo sama już akredytacja, czyli taki karnet upoważniający do chodzenia na wszystkie wybrane seanse, na które ma się ochotę, jest tańszy niż niektóre, nawet polskie festiwale filmowe, co jest dużym zaskoczeniem.
4: Dosłownie naprzeciwko nas, z miejsca, do którego teraz do ciebie mówimy, widać morze, co oznacza, że pomiędzy seansami, jeżeli mamy przerwę, a ja jestem akurat takim człowiekiem, korzystamy z uroków plaży. Można popływać, można się poopalać, można po prostu odpocząć. A tego wszystkiego, bo bardzo się cieszymy, że tutaj jesteśmy, możemy doświadczać oczywiście dzięki marce Claire, za co bardzo dziękujemy. Daj znać Łukaszu, czy wolałbyś codziennie pływać łódką, żeby poczuć taki magiczny włoski klimat, czy jednak spać troszeczkę dłużej?
0: Nie, ja bym wolał Śniadanie Mistrzów prowadzić i słuchać waszych kolejnych relacji. Jutro się słyszymy po raz kolejny. Natalio, Jacku, wielkie, wielkie dzięki, jeżeli chcecie zobaczyć, jak bardzo próżnują nasi wysłannicy do Wenecji, jak bardzo nie chce im się pić, jak szybko docierają na poszczególne pokazy, jak tam nic się nie dzieje w Wenecji, no to polecam nasze media społecznościowe, szczegóły na RMF Classic.
2: Studio festiwalowe.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: Audycja zawiera lokowanie marki Claire, należącej do firmy Claire S.A.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek, to

0: środki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na meliski.
2: Gdy stres bliski, weź meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu. Home Alone Life in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
4: Po reklamie.

sporo z nas chciałoby, żeby CPN wrócił, a ja mam PPM, poranna porada muzyczna. To propozycja dla tych, którzy chcą, żeby wrócił właśnie CPN.

0: PN. Always look on the bright side of life po prostu.
1: Śniadanie mistrzów. Podkręca apetyt na cały dzień.
0: W dobrą stronę, stronę nauki, spogląda u nas pan profesor, który ostatnio przygląda się początkom motoryzacji, a te arcyciekawe są. Czas na spotkanie z profesorem Ryszardem Tadeusiewiczem.
1: Technika dla laika, czyli naukowe felietony profesora Ryszarda Tadeusiewicza w RMF Classic.
2: Opowiadałem Państwu o osiągnięciach osób, ludzi, którzy tworzyli pierwsze pojazdy na zasadzie takiej, że do karety typowej takiej, która normalnie była ciągnięta przez konie, dodawali silnik. Na początku był to głównie silnik elektryczny, bo te były wtedy najłatwiej dostępne. Akumulatory bądź baterie, no i to jeździło. Powstawały pierwsze pojazdy mechaniczne, które rozpoczynały właśnie erę motoryzacji. Bardzo ważną datą w tej historii była data 1894 roku. W tym roku hrabia Albert de Dijon rozwścieczył się. Okazało się, że to rozwścieczenie hrabiego miało bardzo daleko idące pozytywne skutki. Mianowicie hrabia Albert de Dijon wziął udział wtedy w wyścigu z Paryża do Rouen. To było 136 km. Swoim pojazdem, którym był powóz wyposażony w maszynę parową. Przyjechał jako pierwszy, a więc wygrał ten wyścig, ale spotkała go dyskwalifikacja, bo uznano, że jest to ciągnik parowy przyczepiony do powozu i właściwie tej nagrody nie uzyskał. No więc postanowił ogłosić, czy też zorganizować własny wyścig i to znacznie bardziej ambitny, mianowicie z Paryża do Bordeaux, to jest odległość 1150 km i postanowił przejechać go powozem elektrycznym Charles Tadeton. To był taki konstruktor właśnie tych powozów elektrycznych. Charlie Tont i Albert de Dijon bardzo sprytnie się urządzili, mianowicie po drodze z Paryża do Bordeaux rozmieścili w 15 miejscach takie stacje wymiany akumulatorów. No i tak jak się kiedyś wymieniało konie, to tutaj były wymieniane akumulatory. De Dijon, pewien, że wygra, wystartował w tym przez siebie zorganizowanym wyścigu i ten jego pojazd mechaniczny, elektryczny, wystartował z prędkością 60 km na godzinę, czyli bardzo dużą, jak na ówczesne czasy, prędkością. Ale momentalnie połamał podwozie, bo był bardzo niestety ciężki akumulator. Wobec tego niestety hrabia Albert de Dijon przyczynił się, ale przegrał.

0: dobrze sugeruje kompozycja pana Haczaturiana, Waltz Maskarady. My się po prostu dopiero rozkręcamy. Śniadaniem mistrzów wprowadzamy was w dobry nastrój, mam nadzieję, na cały dzień. Fakty nam się należą o 9:00. Co w faktach, Agnieszko?
1: To, co dzieje się w tej chwili na torach w miejscu wczorajszej katastrofy na Mazowszu. Ale będzie też pogodowa oczywista oczywistość, o której śpiewał Niemen.
2: Jesień się zaczyna.
1: Zdecydowanie czuć już zmianę, ale będą plusy.
0: No, byle było tak, że i miła.
1: Będzie.
0: Szczegóły za chwilę.
1: I przychodzi.
3: Reklama. Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Idealne na obiad. Polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
4: Stokrotka.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.

0: Gracze, laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
3: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów. Po reklamie.

0: Minęła dziewiąta, fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Agnieszka Pietrzak.
1: Trzy osoby wciąż są w stanie ciężkim po wczorajszym zderzeniu pociągu z ciężarówką w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. W wyniku wypadku, przypomnę, jedna osoba zginęła, a siedem trafiło do szpitali. Lekarze wciąż walczą o życie maszynisty pociągu i kierowcy ciężarówki. Obaj przebywają na oddziale intensywnej terapii. Ze względu na ich stan zdrowia nie udało się jeszcze ich przesłuchać. Trzecią ciężko ranną osobą jest pasażerka pociągu, która podróżowała w pierwszym wagonie, w który uderzyła ciężarówka. Pozostałe cztery osoby, które trafiły do szpitali, odniosły lżejsze obrażenia, głównie otarcia. O poranku na miejscu katastrofy pojawił się ciężki sprzęt. Dziś ma rozpocząć się ustawianie lokomotywy i wagonów na torach.
2: Ten wagon będziemy mogli dopiero ruszyć, jeżeli policja skończy i da nam zezwolenie, bo odbywa się cały czas jeszcze skanowanie całego składu przez skanery policyjne, które mają odtworzyć, jak te wagony zostały ustawione po wypadku. Policja jeszcze tych czynności nie zakończyła z uwagi na opady deszczu.
1: Informował Włodzimierz Kiełczyński z PLK. Później służby będą naprawiały uszkodzone szyny i sieć trakcyjną, a przywracanie ruchu ma potrwać co najmniej kilka dni. Całkowicie zablokowane jest przejście graniczne ze Słowacją w Chyżnym w obu kierunkach. Rano ciężarówka najechała na bramownicę systemu ETOL i przewróciła się w poprzek jezdni. Jedna osoba w tym wypadku została ranna. Utrudnienia potrwają jeszcze mniej więcej dwie godziny. Nikt nie wygrał bez lekarzy. Żaden system ochrony zdrowia na świecie nie został zmodyfikowany bez współpracy ze środowiskiem lekarskim. Przypominał o tym w porannej rozmowie w RMF FM Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej.
3: Chcemy rozmawiać o chorobie, a nie o jej objawach. Dzisiaj chorobą są złe wyceny procedur, konkurencja szpitali o niewystarczającą liczbę lekarzy w publicznym systemie ochrony zdrowia, bilokacja lekarzy, praca w trzech miejscach, tu trzeba wprowadzić tachografy, ograniczenia, kontrole, a potem dopiero rozmawiać o stawce maksymalnej. Dam prosty przykład, panie redaktorze, gdyby dzisiaj Zbigniew Religa albo ktoś jego, że tak powiem, klasy, marki, pracował w Polsce, dokonywał takich rzeczy jak on, to naprawdę chcielibyśmy rozmawiać o 240 zł na godzinę.
1: Cała rozmowa z Łukaszem Jankowskim jest na naszej stronie internetowej rmf24.pl.
4: Są i takie fakty.
1: O szyby deszcz dzwoni jesienny, to znamy z poezji, a w muzyce też nostalgia.
5: Mimozami jesień się zaczyna.
6: Zdecydowanie czuć, że jesień idzie, ale jeszcze rano jak się wyjdzie i się oddycha, to już jednak zmieniło się powietrze, już gdzieś jest wiatr chłodniejszy, inna temperatura.
7: Bardzo się cieszę, tak jestem jesieniarą. No. Nie mogę się doczekać, w ogóle liście jak spadają, deszcz jest fajny, jest tak spokojnie i herbatę można pić ciepło.
1: No i wyszła nam na ulicę już jesień i jesieniary z ciepłą herbatą. Łukasz Wojtusik o tym, co za oknami, już za chwilę powie w RMF Classic, a fakty w następnej odsłonie punktualnie o 10:00. Zapraszam.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Jesienny wiatr dzisiaj i jesienna aura, przynajmniej jednodniowo na południu kraju, w Świętokrzyskiem, w Małopolsce, a także na Podkarpaciu. W Zakopanem 11-12 stopni było, a teraz jest 10, czyli zrobiło się chłodniej. 14 stopni w Krakowie, 15-16 w Warszawie. Dziś maksymalnie tych stopni 20, jutro aura podobna do dzisiejszej.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: 4 po 9 dla pisarza to może być frajda, tak myślę. Zobaczyć napisanych przez siebie bohaterów na ekranie w serialu. Dla Michała i Małgorzaty Kuźmińskich, to zresztą już nie nowina, no ale przyjemna wiadomość to jest na pewno. Po ciepło przyjętej serialowej ekranizacji kryminału Sileboda od dzisiaj możemy oglądać kolejne przygody Anki i Bastiana w serialu Pionek. Ale Kuźmińscy stworzyli dla swoich postaci tak naprawdę w zasadzie całe popkulturowe uniwersum, bo wychodzi gra na podstawie Ślebody, a także powieść Kamień stała się audioserialem. O tym uniwersum w Śniadaniu Mistrzów już za chwileczkę, już za momencik, pisarski duet nam opowie. Ja wybiorę się taką magią radia, magiczną różdżką pomacham i tak się stanie, że przeniesiemy się do domu Gośki i Michała za chwilę.
9: Śniadanie Mistrzów podkręca apetyt na cały dzień.
0: ale zanim się przeniesiemy, to Tedeum zagramy.

0: Goście śniadania mistrzów.
1: Nie ma lepszego miejsca niż dom państwa Kuźmińskich, żeby o uniwersum, które stworzyli już, bo to nie tylko książki, z nimi porozmawiać. Małgorzata i Michał Kuźmińscy, my jesteśmy ich gośćmi, tak się pięknie ze śniadania mistrzów przenieśliśmy do ich domu. A spotykamy się, bo tak, serial jest, Pionek, od dzisiaj, to po pierwsze. Po drugie, szykuje się gra na bazie waszej powieściowej historii, a do tego jeszcze audioserial. Naprawdę sporo, mogę powiedzieć, że to uniwersum, zacznijmy od gry. No właśnie, jak to się będzie grało? Co to w ogóle za gra będzie? Jak można grać na podstawie powieści?
2: To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo dla nas to był totalny kosmos, jak właśnie można z książki zrobić grę, a tu się okazuje, że się da. W tej książce będziemy rozwiązywać zagadki kryminalne. Za każdym razem będzie to inna zagadka kryminalna, więc gra będzie do użytku wielokrotnego. Będziemy grać postaciami z naszych książek.
1: Czyli mogę być Bastianem, mogę być Anką, mogę być jeszcze kimś pewnie.
2: Tak, możesz być jeszcze Jędrkiem Chowańcem albo Sylwią Nowak, więc do wyboru jest kilka postaci. I wspólnie te postacie, bo to jest gra kooperacyjna, będą te zagadki kryminalne rozwiązywać w pięknych okolicznościach przyrody, czyli w naszych polskich górach.
1: Rozumiem, że to są zagadki pokrewne, nie ze Ślebody bezpośrednio, no bo gdyby to była opowieść ze Ślebody, to przecież ktoś, kto przeczytał książkę, zna rozwiązanie zagadki.
3: Tak, fajnie jest znać historię, znać Ślebodę po to, żeby wczuć się w postacie, bo one mają też swoje unikatowe supermoce w tej grze. Natomiast to będzie zagadka, która będzie się, by tak rzec, konfigurować. Nie jestem tego w stanie teraz po prostu opowiedzieć. To się będzie konfigurować z elementów składowych, z wylosowanej karty, z tego, na co się w czasie gry po drodze natrafi. Ważne będzie to rzeczywiście, żeby wyprzedzić grę i żeby rozwiązać zagadkę, zanim złapie nas. Mogę to powiedzieć, niedźwiedź. Niedźwiedź się też pojawi w tej grze.
1: Będzie niedźwiedź. No dobrze, to niech trafi kosa na kamień, a audioserial. Jak w ogóle patrzycie na to, co się dzieje z czymś, co napisaliście? Bo myślę, że audioserial to jest w ogóle świetny pomysł i przykład tego, jak można przenieść opowieść do innej rzeczywistości mówionej, ale stworzyć z niej taki spektakl audio.
2: To jest wspaniałe doświadczenie, słuchać swojej powieści zinterpretowanej przez aktorów, zagranej, można powiedzieć, udźwiękowionej, z piękną muzyką. W Ślebodzie to były na przykład góralskie przyśpiewki, które każda z nich była mottem rozdziałów, a w Kamieniu to na przykład piękna romska pieśń Barbary Ster, która też się pojawia w książce, i tutaj bardzo, bardzo jesteśmy wdzięczni twórcom audioserialu, że to nie była jakaś defaultowa romska muzyka, tylko tak właśnie ta pieśń, bo ten rodzaj takiego, jakby to powiedzieć, szacunku dla szczegółów był tutaj wspaniały. A do tego, no, same te postacie. Anka, Bastian, komisarz Głód w Kamieniu na przykład, albo władające śląską gwarą osoby, które grały w Pionku. To naprawdę pięknie to usłyszeć. Nie tylko słowa, ale też te wszystkie dźwięki dookoła. Te właśnie szumy, stuki, krzyki, tak jak w Kamieniu, odgłosy tłumu. To tworzy niepowtarzalne tło.
1: Policjanci mówiący po śląsku, czy też w śląskim języku, w Pionku, to możliwe. Szczegóły za chwilę, bo do serialu jeszcze nawiążemy i wrócimy do domu państwa Kuźmińskich.
0: Goście śniadania.

0: Nigdy intruzem u nas nie jest Sting, Englishman in New York. Ja też, odwiedzając państwa Kuźmińskich, mam nadzieję, intruzem nie byłem, bo o literaturze chciałem porozmawiać i o serialu.
1: Goście śniadania mistrzów.
2: Tworzysz sobie jakiś trzon opowieści, tworzysz sobie postaci, one opowiadają kolejne historie, trafiają do kolejnych miejsc, rozwiązują kolejne zagadki, a potem z książki przenoszą się do gry, do audioserialu i do serialu. Rozmawiam z Michałem Małgorzatą Kuźmińskim i u nich w domu o tak naprawdę ich uniwersum postaci i uniwersum literackich opowieści, albo tych, które wywodzą się z literackich opowieści. Powiedzieliśmy o audioserialu Kamień, ja chciałem zapytać o to, jak wy patrzycie też na to, jak się ten kamień dziś odbiera po pewnym czasie już od premiery w takim formacie jak audioserial.
3: Już widzimy to nawet w komentarzach przy okazji audioserialu w naszych mediach społecznościowych, że ta historia opowiedziana jednak dekadę temu, w trochę innej Europie, w trochę innym świecie, dzisiaj wydaje się, że jest wciąż aktualna, być może nawet bardziej aktualna, być może zauważyliśmy w niej pewne rzeczy, które dopiero dzisiaj zaczynamy dostrzegać, a być może zauważyliśmy rzeczy, na których dostrzeżenie jest już trochę za późno, bo wiele z tego, co wiąże się ze stosunkiem do innych, do obcych, nie takich jak my, z byciem, z mieszkaniem koło siebie, z tego, co pada w cytacie z papuszy, nie czyńcie czarnej nocy w biały dzień, już się wydarza, już się wydarzyło i już na nas wpływa w sposób nieuchronnie nas zmieniający, więc to jest dla nas bardzo przejmujące, że tę książkę znowu można dziś czytać i słuchać i że ona działa również jako inspiracja, bo książka to jest nie tylko inspiracja do myślenia nad tym, co się w niej wyczytało, ale też inspiracja właśnie dla innych twórców, którzy z tej książki robią opowieści w innych językach kultury, prawda?
2: To jeszcze jeden język kultury. Od dzisiaj dwa pierwsze odcinki serialu Pionek. Do zobaczenia na jednej z platform streamingowych. Wracamy do duetu przyjacielskiego, choć ta relacja trudna, jak pewnie wiele przyjaźni. Anka i Bastian, tym razem na Śląsku, no muszą rozwiązać bardzo poważną zagadkę mordercy wielokrotnie albo zbrodni, która powraca. No, jak w ogóle patrzycie już po pewnym czasie na wasze postaci przeniesione w taką bardzo konkretną realność i w bardzo konkretnych aktorów?
4: To jest kolejny krąg wtajemniczenia, jak te postacie zaczynają żyć własnym życiem, jak zaczynają mieć swoją twarz na przykład, swój głos, zaczynają się zachowywać trochę inaczej niż myśmy je napisali, ale to jest taki moment, się czasem śmiejemy, prawda, taki syndrom rodzica, który wypuszcza dziecko w świat i teraz patrzy, że ono może nie zawsze robi to, co byśmy chcieli, ale jest dorosły, prawda, więc musi sobie radzić, przyglądamy się temu z sympatią i życzymy mu jak najlepiej w tym nowym życiu. No i to też jest taki ciekawy moment dla autora, że może się poczuć zaskoczony własną historią, oglądając ją na ekranie.
2: Czy zaskoczy was opowieść z Pionka? Mamy nadzieję, że tak. 6 odcinków serialu, a więcej jeszcze o Pionku dzisiaj w Popkulturze u Kasi Ichnat. Jeszcze do naszej rozmowy wrócimy.
1: Goście śniadania

0: reklama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał.
5: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
6: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
8: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
7: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja.
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowi.
16: Po reklamie.

0: Jeśli słuchacie w przestrzeni otwartej biurowej RMF Classic i ktoś do was podejdzie właśnie i zapyta, a co to tam grali? No jak to nie wiesz? Piątą symfonię, c-moll, Beethovena. O czym opowiadali? O czym opowiadać będą? No o lalce oczywiście. Natalia Grzeszczyk opowiadać będzie o lalce. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Bardzo mi się podoba, że to takie tu. I Natalia Grzeszczyk wchodzi do studia.
0: Wtedy ona, cała na biało. Dobrze, ja mówię lalka, ty mówisz...
1: O, dziady.
0: Dziękuję bardzo. To już jest najlepsza puenta, lepszej nie będzie. Świat lalki, zabawa nasza. Wprowadzać w ten świat lalki będzie nas dzisiaj Natalia Grzeszczyk. Słuchał będę namiętnie.
1: Z przyjemnością, tak, ale najpierw fakty kulturalne o 9:50.
2: Śniadanie mistrzów. Nastraja na cały dzień.

Tu Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny fragment lalki ponadczasowej powieści Bolesława Prusa. Do usłyszenia o 13.30 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: A szczere rozmowy o życiu na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Język polski nas zawsze bardzo tutaj blokował. I ty to czujesz, ja to też czułem w rapie. Dlatego też założyłem Rebel, bo chciałem mieć możliwość pracy z innymi orkiestrami, poznawać inne kultury, inne wrażliwości.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z artystą, człowiekiem wielu talentów, muzykiem, kompozytorem, kosmitą, Łukaszem Lukiem Rostkowskim.
1: Kaja zaprasza w sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
0: Reklama.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Pan Rębiszewski?
7: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
10: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. I już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
11: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK – Scandinavian Sleeping and Living.
0: Po reklamie.

0: Niesie festiwal Brushwood Soundtracks. O szczegółach mówi dyrektor artystyczny tego przedsięwzięcia Łukasz Luc Rostkowski, z którym rozmawiała Jadwiga Polus.
1: Czy Kylie Dixon i Michael Stein przywożą swoje słynne syntezatory do Polski na koncert?
2: Oczywiście, że tak. Tak, tak. To są po prostu totalni nerdowie elektroniki. Także tak. Spodziewamy się tutaj w bardzo, bardzo ambitnego brzmienia w tym aspekcie, bo wiemy, że oczywiście są różne takie jakieś reprodukcje tych koncertów muzyki Stranger Things, no ale tutaj jest taka ich wizja. To są ci artyści, którzy to stworzyli, także w pełnym szacunku tego brzmienia, także oni grają te kompozycje oczywiście z serialu plus kilka swoich różnych pomysłów i też jesteśmy bardzo podekscytowani i to właśnie jeszcze mamy tę przyjemność, że będziemy ich gości na tym śniadaniu mistrzów w Sopocie rano, także będzie też taka rozmowa, będzie można posłuchać o tych kulisach, o tym, jak im się udało w ogóle dostać do tego niesamowitego serialu, który podbił cały świat.
0: I na koncert w Operze Leśnej, który odbędzie się 12 września w Sopocie, mamy dla Was teraz kilka podwójnych zaproszeń. Adres w ich sprawie do dyspozycji to redakcja@rmfclassic.pl. Natomiast 19 września Teatr Szóste Piętro w Warszawie zaprasza na antropologię. Na scenie Katarzyna Figura, Pola Gonciarz, Adriana Kalska, Helena Sujecka. Spektakl opowiada o ogólnie pojętej nieśmiertelności cyfrowej, ale poszczegóły odsyłam na rmfclassic.pl i na stronę Teatru Szóste Piętro.
3: To były fakty kulturalne RMF Classic.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Teraz netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Pieniądze lubią ciszę. Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
9: Zapraszam. Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
10: Po reklamie.

0: Na zegarach godzina 10:00, słuchacie RMF Classic. Najważniejsze informacje przedstawia Agnieszka Pietrzak.
1: Została przekroczona czerwona linia, mówią maszyniści i zapowiadają na jutro akcję, chcąc zwrócić uwagę na bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych. Po wczorajszej tragedii na torach na Mazowszu, gdzie po zderzeniu ciężarówki z pociągiem zginęła jedna osoba, a trzy zostały ciężko ranne, przez dobę pociągi mają zwalniać na przejazdach do 20 km na godzinę.
2: Zwracamy się do maszynistów kolejowych, aby w dniu jutrzejszym od północy do 24:00 każdy przejazd kolejowy w Polsce przejeżdżać z prędkością bezpieczną, która na kolei jest określona na poziomie 20 km na godzinę. Właśnie odebrałem ostatnie meldunki z kraju. Jest pełne poparcie dla tego typu działań. Maszyniści będą się stosowali do tego apelu, korzystając z przepisów prawa, głównie z kodeksu pracy.
1: Informował Leszek Miętek, szef Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. Cud, że przeżyliśmy, mówią, wspominając dzień, w którym rakieta spadła na ich dom, dokładnie rok temu, 10 września, podczas zmasowanego nalotu dronów za wschodniej granicy. Nad Polskę wtargnęło 19 bezzałogowców. Rakieta, która miała zneutralizować rosyjskie drony, spadła na dom Alicji i Tomasza Wesołowskich we Wrykach.
3: Taki dzień się nie zapomni do końca życia. No. Ja jak ja, ale żona to rzeczywiście dzieliło ją maks 5 minut od śmierci. Około 5 minut wcześniej zeszła na dół. Trafiło.
4: Głośno tak uderzyło. Patrzę, chałupa rozwalona mego sąsiada. Szkło leciało, wszystko. Cudem ona żyje.
1: Dodawała sąsiadka państwa Wesołowskich. W kolejnych faktach sprawdzimy, jak wygląda teraz życie mieszkańców Wyryk na Lubelszczyźnie.
5: Fakty RMF Classic. O tym się mówi.
1: Jeszcze wczoraj w wielu miejscach kraju termometry pokazywały 30 stopni Celsjusza, a dziś temperatura spadła o 10 stopni, a nawet więcej, a zamiast słońca mamy deszczowe chmury.
6: Jak jest tak pochmurnie, to czuć takie obniżenie nastroju. Jest się bardziej takim ospałem.
7: No. Nie chce się wychodzić spod kołdry?
6: Dokładnie, tak.
8: Polska jest właśnie położona w takim miejscu, że często mamy tą właśnie pogodę taką, raczej tą gorszą, raczej tą deszczową i wydaje mi się, że czasami warto po prostu powstrzymać się przed tą pogodą i z nią walczyć, spotykać się gdzieś tam z kolegami, nawet na dworze, ubrać się po prostu grubiej i...
7: Parasol w rękę, idziemy.
8: Zgadza się, dokładnie.
1: Przyznają mieszkańcy Wrocławia, z którymi rozmawiała nasza reporterka Martyna Czerwińska. 14 stopni przed południem w stolicy Dolnego Śląska. O tym, co w prognozach pogodowych dla całego kraju, opowie już teraz w RMF Classic Natalia Grzeszczyk, a ja jeszcze zaproszę na następne fakty o 11:00.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Zachmurzenie na zachodzie umiarkowane, przejściowo duże, na wschodzie kraju natomiast duże, z większymi przejaśnieniami. Po południu możliwe rozpogodzenia. Miejscami, zwłaszcza na wschodzie kraju, możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna dzisiaj od 17 nad morzem i w rejonach podgórskich do 21 stopni Celsjusza na wschodzie Polski. Wiatr wieje umiarkowany, okresami porywisty.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: I już przenosimy się do świata lalki Bolesława Prusa. Krok po kroczku, wspaniałe nagrody do wygrania. Jakie i jak można je wygrać, to ja będę po kolei powoli tłumaczyła podczas naszego dzisiejszego spotkania. Ale najpierw Georg Filip Telemann i druga część koncertu na róg. Na rogu zagra Zbigniew Żuk, towarzyszą Baltic Virtuosi, a dyryguje Gediminas Dalinkiewiczus.

0: Świat jak z lalki w RMF Classic.
1: Do wygrania od poniedziałku do piątku w naszym konkursie okołolalkowym są przepiękne kolekcjonerskie wydania lalki Prusa i koszulki z podobiznami bohaterów tej powieści. Wygrać można je odpowiadając na pytanie, rozwiązując takie małe, kreatywne zadanie. Jak brzmi dzisiejsze pytanie? Powiem za kilkanaście minut. Szczegóły już znajdziecie na rmfclassic.pl. To jest bardzo istotne, żeby coś do otwierania strony mieć pod ręką, bo przez formularz tam dostępny będzie można wysyłać odpowiedzi na dzisiejsze pytania. Ale zanim to pytanie, Benny King przejmie antenę RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Do australijskiego parku narodowego Kariini? Na rzeczną wyprawę w Amazonii? A może nad kolorowe jeziorka na łuku Murzakowa? Dokąd tym razem zabiorą nas Marek Tomalik i jego gość?
2: Moim gościem będzie Tomek Sobaniak, który realizuje ekstremalne projekty biegowe. W maju i czerwcu i lipcu zrealizował niewiarygodny projekt 50 maratonów w 49 dni w 50 stanach na 250 lat niepodległości USA. Teraz przed nim kolejne, chyba nie mniejsze wyzwanie.
1: Jasna strona świata. Już w niedzielę po 16 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit. RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
6: Kto zdobędzie Złotego Lwa?
7: Czyj film zachwyci, a jaki rozczaruje?
6: Która gwiazda błyśnie na czerwonym dywanie?
7: A która w gondoli?
1: W podróż do magicznej Wenecji zabierają Was prawdziwi pasjonaci kina.
6: Natalia Ryba.
7: Jacek Cykan.
1: Relacje z festiwalu codziennie w RMF Classic.
8: Relaksu z klasą życzy partner wizyty na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, Marka Claire, właściciel salonów z włoskimi meblami i wyposażeniem wnętrz.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
10: To ja też chcę!
9: 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii dobry plan wystarczy.
11: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
3: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Po reklamie.

0: Antonin Dworzak i ósmy taniec słowiański, opus 46, wcześniej marsz triumfalny z Aidy i Giuseppe Verdi.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.
0: Izabela Łęcka tworzy konto na portalu społecznościowym. Jaki krótki opis, to tak zwane bio, wstawiłaby w swoim profilu, aby najlepiej oddać swój charakter i podejście do świata. Tak brzmi dzisiejsze pytanie. Swoje propozycje, pomysły możecie wysyłać za pomocą formularza dostępnego na stronie rmfclassic.pl w zakładce konkursu Świat z lalki. Izabela Łęcka, przypomnijmy jeszcze raz, tworzy konto na portalu społecznościowym. Bardzo piękny, równoległy świat. Jaki krótki opis wstawiłaby w swoim profilu, aby najlepiej oddać swój charakter i podejście do świata? Czekamy na Wasze odpowiedzi. Najciekawsze nagrodzimy kolekcjonerskim wydaniem lalki Prusa i koszulką z podobizną jednego z bohaterów powieści. Angelo Badalamenti przejmuje naszą antenę i zabiera nas do miasteczka Twin Peaks.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W początkach roku 1878, kiedy świat polityczny zajmował się pokojem sanstefańskim, wyborem nowego papieża albo szansami europejskiej wojny, warszawscy kupcy, tudzież inteligencja pewnej okolicy krakowskiego przedmieścia, nie mniej gorąco interesowała się przyszłością galanteryjnego sklepu pod firmą J. Mincel i S. Wokulski.
2: Lalka. Wybitna powieść Bolesława Prusa w RMF Classic.
3: Tu Andrzej Seweryn. Już o 13.30 specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek tej fascynującej historii pełnej intryg i miłosnych uniesień.
4: Reklama.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: O nie! Gdzie moja kasa?
5: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na Twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do Twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
7: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Kaufland jest fresh.
10: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
12: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
11: No tak. 10 na 10.
13: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
14: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
15: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
16: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: Teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
18: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
19: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

Do świata lalki Bolesława Prusa i XIX-wiecznej Warszawy zabierze nas za kilka minut Dariusz Stańczuk, ale najpierw muzyka z serialu, który szybko podbił serca widzów. Ta inna siostra Bennett w RMF Classic.

0: Witajcie w świecie lalki. RMF Classic zaprasza do Warszawy z końca XIX wieku.
1: W naszym studiu jest już Dariusz Stańczuk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Witajcie w naszej bajce, można by powiedzieć.
1: Dariusz, który pojawia się tutaj co jakiś czas, żeby opowiedzieć kilka szczegółów ze świata lalki. Prusa jest naszym lalkowym ekspertem.
2: Tak, zlalkowiałym, tak.
1: Bardzo do twarzy ci z tym.
2: Zupełnie. Bardzo mi miło. No wiesz, mówimy o różnych rzeczach wokół lalki. Mówimy o prusie pisarzu, ale myślę, że warto wspomnieć o prusie nie pisarzu, którym jeszcze jako Aleksander Głowacki bywał, a bywało że naprawdę ciężko musiał pracować, bo bieda go mocno przyduszała. No i nie mówię tutaj o takich zajęciach jak praca guwernera, korepetytora, dzieci ziemian, czy zasiadanie przy kasie w banku, bo i to się zdarzało, czy dorabianie w roli fotografia. O tym nie mówię, bo to jest nic w porównaniu z ciężką, naprawdę fizyczną pracą, jakiej doświadczał. Pracował Głowacki w warszawskiej fabryce Lillpopa na przykład. Jesienią 1870 roku tam się zatrudnił. Potem jak przerwał studia, na które oczywiście też nie było go stać, ten zakład Lillpopa był na Powiślu.
1: Czyli to jest jakoś bardzo niedaleko od naszej warszawskiej redakcji.
2: No niedaleko, niedaleko właśnie. No i na tym Powiślu Głowacki był ślusarzem i robotnikiem w fabrycznej kuźni. Ta praca dawała mu naprawdę mocno w kość. Od 7 rano do 7 wieczorem podobno tam zasuwał. No po prostu to była fabryka, gdzie jeszcze konny kierat XIX-wieczny działał, chociaż w czasach Prusa zaczynały już pomagać robotnikom nowoczesne parowe maszyny. Tak czy owak przyszły pisarz wspominał tę robotę tak. W drodze do fabryki zaglądać musiałem do szynku i wychylać tam kieliszeczek, żeby nie zemdleć przy robocie.
1: I na szczęście wszystko kończy się dobrze, bo Prus, pisarz, z biedy się wydostaje, to od razu zdradźmy.
2: No wydostaje, ale nawet jak już godniej zaczął zarabiać, to i tak swój wymarzony rower kupił na raty, wyobraźcie sobie państwo.
1: No to już o tym Prusie cykliście będziemy rozmawiali po 11:00.
2: Tak jest.
1: Do usłyszenia, bardzo dziękuję. A na naszej antenie Andrew Menzi, English Concert i fragment

0: reklama.
1: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Po reklamie.
4: Godzina 11 na zegarach. Słuchacie RMF Classic. Najważniejsze informacje przedstawia Agnieszka Pietrzak.
5: W sumie 10 osób zostało przewiezionych do szpitali po wczorajszej tragedii na torach niedaleko Radomia. Jak poinformowała mazowiecka policja, dwie osoby po opatrzeniu opuściły lecznicę. Trzy osoby ciężko ranne nadal przebywają w szpitalach w Opocznie, Kielcach i Radomiu. W najpoważniejszym stanie są maszynista i kierowca ciężarówki, która zderzyła się z pociągiem. Ofiarą śmiertelną natomiast jest kobieta z okolic Lublina. Na miejscu policja nieprzerwanie prowadzi działania, informowała podinspektor Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej.
6: Pracują policjanci, którzy skanują przy pomocy urządzenia 3D cały teren, cały pociąg. W nocy, po północy dołączyli do nas funkcjonariusze z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Jesteśmy po wykonaniu około 80% skanu całego miejsca zdarzenia. W tej chwili czekamy, aż podniesiona zostanie lokomotywa, która jest przewrócona i nie było możliwości, żeby wejść do niej i wykonać tam oględziny. Po podniesieniu tego pojazdu wejdziemy do środka, wykonamy oględziny, zabierzemy bagaże, które tam z pewnością są przedmioty osobiste. Po wydostaniu ostatnich bagaży z lokomotywy będą one przewiezione do Komendy Powiatowej Policji w Przysusze.
5: Te bagaże pasażerowie będą mogli odbierać w tym miejscu od jutra. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało o zakończeniu operowania wojskowego lotnictwa w związku z atakami Rosji na zachodzie Ukrainy. Jak podano, nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Wcześniej informacje o ustaniu zagrożenia wysłało RCB. Alerty, przypomnę, wcześniej otrzymywali o poranku mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia.
7: Śledzimy fakty.
5: A na koniec o trzech takich, którzy odpowiedzą za napad na salon jubilerski w Nowym Dworze Mazowieckim. Ich łupem padła biżuteria o wartości około 400 tysięcy złotych. A informacje o ich skoku i zatrzymaniu, które zebrał dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, mogłyby posłużyć jako scenariusz do jednego z odcinków Gangu Olsena.
8: Tuż po zdarzeniu, gdy złodzieje wybili dziurę w dachu centrum handlowego dokładnie nad jubilerem i za pomocą linii drabiny weszli do salonu, a następnie uciekli z łupem, policjanci skupili się na drodze ich ucieczki. Kluczową rolę odegrały zapisy kamer monitoringu. Jak się dowiedziałem, sprawcy po kradzieży skorzystali z kolejki podmiejskiej. Tam ściągnęli kominiarki i zarejestrowały ich kamery z wnętrza wagonu. To pozwoliło na ustalenie ich tożsamości. Pierwszy z zatrzymanych to 23-latek, wpadł w domu, podobnie jak kolejny 48-letni mieszkaniec Łodzi. Z kolei ostatniego z podejrzanych zatrzymano przypadkowo podczas kontroli drogowej w Wartkowicach w Łódzkiem. Był pasażerem zatrzymanego do kontroli samochodu. Wszyscy podejrzani trafili już do aresztu.
5: W filmowym klimacie pozostając westernowe w samopołudnie. Wtedy będą następne fakty RMF Classic, a teraz antenę ponownie przejmuje Natalia Grzeszczyk.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
4: Temperatura maksymalna dzisiaj od 17 nad morzem i w rejonach podgórskich do 21 stopni Celsjusza na południowym wschodzie Polski. Na zachodzie zachmurzenie dzisiaj umiarkowane, przejściowo duże na wschodzie kraju, natomiast duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami, zwłaszcza na wschodzie Polski, możliwe przelotne opady deszczu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
9: RMF Classic. Miejsce niezwykłych spotkań.
10: Hi, this is Sting.
11: Hi, I'm Ed Sheeran.
12: Hey, this is Justin Hurwitz.
13: Hi, it's Michael Bublé. You're listening to RMF Classic.
9: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Różowa Pantera przemaszerowała przez naszą antenę, a wcześniej drugą godzinę naszego konkursowego spotkania rozpoczęła Whitney Houston.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.
0: Wyobraźmy sobie taką sytuację. Izabela Łęcka tworzy konto na portalu społecznościowym. Jaki krótki opis, to tak zwane bio, wstawiłaby w swoim profilu, aby najlepiej oddać swój charakter i podejście do świata. Swoje propozycje możecie wysyłać za pomocą formularza dostępnego na rmfclassic.pl w zakładce konkursu Świat z lalki. O 12.30 rozstrzygnięcie dzisiejszego wydania konkursu. Dowiemy się, do kogo powędrują książka, kolekcjonerskie wydanie, przepiękne wydanie Lalki Prusa i koszulkę z wizerunkiem jednego z bohaterów powieści. rmfclassic.pl. Tam znajdziecie pytanie, tam też znajdziecie formularz. Na antenie za chwilę Jerzy Duduś Matuszkiewicz, bo najpierw James Horner i muzyka z Awatara.

Andrzej Seweryn. Już o 13.30 w RMF Classic. Specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii, pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: Reklama.
1: Hanio, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty, najbardziej aktualna prognoza pogody, informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej już jutro po 6.30.
5: Melwit, owsianka szkolna w tubce, z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, to już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
9: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
13: Mamy niskie ceny.
8: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
9: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: Po reklamie.

Fryderyk Chopin i walc op. 64 numer 1 przy fortepianie Rafał Blechacz. To plany na za kilka minut w RMF Classic, bo najpierw Sinfonietta Bydgoska, Maciej Niesiołowski i Bar Karola Jakuba Offenbacha.

0: Poznaj świat z lalki w RMF Classic.
1: Dariusz Stańczuk wrócił do studia. Nasz lalkolog, jak już ustaliliśmy, i prusolog, jak się okazało, bo będziesz teraz dalej opowiadał o autorze lalki, Bolesławie Prusie.
2: Robię co mogę, tak. Witam państwa ponownie. Natalio, ciebie tak samo. Prus nie pisarz dzisiaj naszym bohaterem, prawda? Od pisania i wszystkich innych zajęć i robót odpoczywał Prus, to warto wspomnieć, jeżdżąc na rowerze, proszę państwa.
1: A wspominałeś, że Prus kupił sobie rower na raty i to był taki rower wymarzony, wyśniony, wytęskniony.
2: Tak, wytęskniony, ponieważ Prus był wielkim fanem wszelakich wtedy technicznych nowinek, a było ich mnóstwo w owym czasie. Była maszyna parowa, była elektryczność, ale bicykl też do tego zbioru nowalijek należał. No i jazda na rowerze to był, no, dziwne trochę, dlaczego dziwne już mówię, to był taki lek na agorafobię Prusa. On cierpiał na to, ale co ciekawe, przechodzenie przez szerokie ulice, przez place i mosty było dla niego problemem, natomiast jazda na rowerze już nie była. O tyle to jest dziwne, że najpierw Prus jeździł na bicyklu z tym takim ogromnym kołem z przodu. Trzeba się było na to wdrapać, potem zejść i jechać przede wszystkim no, na wysokości. Jakoś się tego nie lękał. Dopiero potem przesiadł się na taki nowoczesny rower z kołami o tej samej wielkości, gdzie był łańcuch, gdzie były gumowe opony. Był jednym z pierwszych członków Warszawy Towarzystwa Cyklistów. To ciekawe, jeździł na słynnych Dynasach, czyli na takim torze cyklistów przy ulicy Dynasy. Brał też udział w rekreacyjnych, zbiorowych wyjazdach rowerowych za miasto. No i te jego słynne rowerowe wycieczki do Nałęczowa, aż słynne, gdzie właśnie w Nałęczowie mamy dzisiaj Muzeum Prusa.
1: Ale już o tym innym razem będziemy opowiadali w RMF Classic.
2: Tak
1: bardzo
2: jest.
1: Ci dziękuję.
2: Dzięki.
1: Za te sprawozdania z XIX-wiecznej Warszawy i okolic i przenosimy się do, o ile dobrze sprawdziłam, XII-wiecznego lasu Sherwood, bo tam przemyka Robin Hood ze swoją wesołą kompanią.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: A szczere rozmowy o życiu na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Taki speech, wiesz, w Zielonej Górze. Chłopaki, jest ciężko, nie? To jest nasz drugi koncert, zespół się dopiero zaczyna swoją karierę. Ale dajmy sobie wszystko, pokażmy klasę. Pokażmy klasę i wiesz, wyjdźmy i dajmy im po prostu naprawdę to, co chcemy robić. Pokażmy im po prostu wrażliwość naszą i emocje.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z artystą, człowiekiem wielu talentów, muzykiem, kompozytorem, osmitą. Łukaszem Lukiem Rostkowskim.
1: Kaja zaprasza. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: 18, 47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
5: 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
6: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
9: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
10: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
11: Po reklamie.

Reborn Alexisa Frencha, wcześniej Jan Sebastian Bach w RMF Classic, a za chwilę Adele i Hans Zimmer. Później wybije godzina 12 i zaprosimy na kolejny serwis informacyjny. To ostatnie minuty na wysyłanie swojej odpowiedzi w dzisiejszej edycji konkursu. Przypomnę, pytanie na dzisiaj brzmi: Izabela Łęcka tworzy konto na portalu społecznościowym. Jaki krótki opis wstawiłaby waszym zdaniem w swoim profilu, aby najlepiej oddać swój charakter i podejście do świata? No, może byłby to cytat z jakiejś piosenki, na przykład z tej, którą teraz zaśpiewa w RMF Classic Adele.

0: Reklama.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie RMF Classic. Na zegarach godzina 12. Najważniejsze informacje przedstawia Agnieszka Pietrzak.
1: W faktach Lubelszczyzna i wieś Wyrykiwola. Rok temu usłyszał o niej cały kraj, po tym gdy po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez 19 dronów, rakieta wymierzona w jeden z nich spadła na dom państwa Wesołowskich. Małżonkowie otrzymali tymczasowo gminny lokal, a w miejscu ich domu wciąż budowany jest nowy.
2: No obiecują, że na święta Bożego Narodzenia będzie.
3: Dom już ma mury, już ma okna, już styropian nawet jest kładziony.
2: No i w środku już tynkują, może w przyszłym tygodniu zakończą tynkowanie.
3: Mieszkacie nad apteką, żyjecie na starym?
2: Żyjemy na starych włościach. No bo trzeba przyjechać, bo są kurki.
3: No właśnie widzę wiaderko jajek, wiaderko ziemniaków.
2: To już mamy kawałek ogrodu, żona tam sadzi, pielęgnuje. Trzeba coś z tym zrobić, bo już się zbliża jesień. Trzeba porządki robić i na ogrodzie.
1: Z panem Tomaszem Wesołowskim rozmawiał nasz reporter Dominik Smaga. Budowę domu opłaca, przypomnę, Ministerstwo Obrony Narodowej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownymi wzrostami stanu wody w Bałtyku, w rejonach Władysławowa, Zatoki Gdańskiej, Zalewu Wiślanego i Helu. Prognozowany jest sztorm, silny wiatr, wysokie fale. Możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych wody. Ostrzeżenia IMGW obowiązują do jutrzejszego popołudnia. Nagła zmiana pogody i szybki spadek temperatury zaskoczyły dziś mieszkańców wielu regionów Polski. Po upalnej środzie przyszło ochłodzenie.
4: 10 stopni różnicy. Wczoraj była sukienka, dzisiaj dżinsy i bluza.
5: I kurtka jeszcze,
4: tak. Wczorajsza pogoda była lepsza, o wiele lepsza.
5: Koleżanka jest ogólnie ciepłolubna, więc jej to trzeba wybaczyć. Nie jest okej teraz, jej jest zimno.
6: Wczoraj było gorąco, a dzisiaj jest trochę zimno, ale to fajnie. Ja lubię jesień, więc jestem zadowolona, że pogoda się trochę zmienia.
1: Jest zadowolona ta warszawianka. Zanim RMF Classic Natalia Grzeszczyk przekaże prognozę dla całego kraju, zajrzymy jeszcze do Wenecji, dziś pochmurnej. Na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Polskie Akcenty. Światową premierę ma dziś film Cudze Rzeczy w reżyserii Grzegorza Dębowskiego. O emocjach, jakie towarzyszą twórcom w Wenecji, opowiedziała nam aktorka Ewa Pająk.
7: No cudownie jest, słuchajcie. Ja nigdy nie byłam w Wenecji, to jest raz. Zachłysnęłam się miastem, ale no przede wszystkim atmosferą tutaj, która jest. Jestem tak szalenie dumna, że mogłam się znaleźć w tym miejscu z takimi ludźmi, z taką ekipą, która pracowała nad tym filmem. Zrobili cuda z tego filmu. Bardzo dziękuję, zapraszam, trzymajcie kciuki.
1: Natalia Ryba i Jacek Cygan będą na tej premierze. Polecamy ich relacje w mediach społecznościowych RMF Classic. Nasze fakty od 13 będzie prezentował Grzegorz Jasiński. Ja dziękuję za uwagę i życzę miłego popołudnia.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Na zachodzie zachmurzenie dzisiaj umiarkowane, przejściowo duże, na wschodzie kraju natomiast duże, z większymi przejaśnieniami. Miejscami, zwłaszcza na wschodzie Polski, możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17 nad morzem i w rejonach podgórskich do 21 stopni Celsjusza na południowym wschodzie Polski.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
9: RMF Classic. Wśród gwiazd.
10: Hi, my name is Luca.
11: My name is Stepan.
10: And we are two cellos.
12: Hi, this is Max Richter. This is your friend Lang Lang.
13: Jakub Józef Orliński.
14: Aleksander Dębicz.
15: Pozdrawiamy słuchaczy
9: RMF Classic.

0: Świat jak z lalki w RMF Classic.
1: To już naprawdę ostatnie minuty, aby wysłać swoją propozycję odpowiedzi na pytanie, które brzmi w dzisiejszej odsłonie konkursu. Izabela Łęcka, wyobraźmy sobie taki świat, tworzy konto na portalu społecznościowym. Jaki krótki opis, to tak zwane bio, wstawiłaby w swoim profilu, aby najlepiej oddać swój charakter i podejście do świata. Finał dzisiejszej zabawy o 12:30, rmfclassic.pl, tam w zakładce konkursu Świat z lalki możecie wysyłać swoje propozycje. A do wygrania, jak od poniedziałku do piątku codziennie na naszej antenie od początku września, kolekcjonerskie wydanie lalki Prusa i koszulka z wizerunkiem jednej z postaci tej powieści.

0: plama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe. Prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
4: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Po reklamie.

Joaquin Rodrigo i fragment fantazji dla szlachcica za kilka minut, bo najpierw w RMF Classic Ryszard Strauss i fragment Tako rzecze Zaratustra. Grają filharmonicy berlińscy, dyryguje Sir George Scholti.

0: Świat jak z lalki w RMF Classic.
1: Izabela Łęcka tworzy konto na portalu społecznościowym. Jaki krótki opis, bio tak zwane, wstawiłaby w swoim profilu, aby najlepiej oddać swój charakter i podejście do świata? Pani Zuzanna zaproponowała. Bella podkreślnik Łęcka i tutaj emotka korony. Królowa salonów, tylko high society i tutaj emotka róży z opadającym płatkiem, tak jak z Pięknej i Bestii. Brak tytułu szlacheckiego? Nawet nie podchodź. Let's speak English, żeby inni nie rozumieli. Wielokropek, uśmiechnięta buźka z przymrużonym okiem, do tego plik banknotów ze skrzydełkami. Pieniądze szczęścia nie dają, ale jedwabne suknie, tak. Dzień dobry, pani Zuzanno.
2: Dzień dobry.
1: No to świetnie wyczuła pani formę, o jaką dzisiaj prosiliśmy. Miało być krótko, dobitnie aż do bólu, co jest całkiem uczciwe ze strony Łęckiej. Co może oznacza, że nie była aż tak złą kobietą? Jak pani ją sobie wyobraziła?
2: No ja muszę przyznać, że pytałam Lalkę bardzo dawno, to znaczy dawno, no 10 lat temu w liceum, jako lekturę szkolną. No i przyznam, że wtedy odbierałam trochę inaczej Izabelę. A dzisiaj, tak jak sobie wspominam i też myślałam nad tym pytaniem i no, jak opisać ten profil Izabeli, no to nie wzbudza ona sympatii jednak.
1: Aha, czyli wtedy wzbudzała, a teraz już niekoniecznie.
2: Nie, to ta kolejność. Nie, wtedy wzbudzała, tylko no trochę jednak wiek był inny i niektóre... niektóre takie relacje, wiadomo, troszkę inaczej się młodym wzrokiem patrzyło niż teraz już mając jakieś tam doświadczenie i będąc trochę starszym, więc może trochę na inne aspekty wtedy zwracałam uwagę i to takie, może ten taki blisk, którego ona chciała, może to też było takie dla mnie, no ten wielki świat był tak troszkę inaczej odbierany niż teraz, gdy wiem, że to wcale, no nie to było ważne i nie to jest ważne w życiu i no teraz zupełnie inaczej odbieram.
1: Czyli ogólnie team Wokulski w tej chwili.
2: Tak.
1: Pani Zuzanno, jeszcze raz dziękuję, gratuluję, wysyłamy nagrody, kolekcjonerskie wydanie Lalki Prusa i koszulkę z podobizną jednego z bohaterów tej powieści. Jednym z elementów nagrody, jeżeli tylko zasięg na to pozwala, jest to, że teraz antena należy do pani, może pozdrawiać pani, kogo najbliżej serca w tej chwili ma. Proszę bardzo.
2: No to zdecydowanie pozdrawiam moją mamę, która mnie zaraziła pasją do czytania książek i również no jest wielką fanką czytelnictwa i też niejednokrotnie o Lalce razem rozmawiałyśmy, więc pozdrawiam, mamo, kocham cię bardzo.
1: I my również pozdrawiamy bardzo, bardzo gorąco. Jeszcze raz gratuluję, nagrody wysyłamy, kolejna szansa na zdobycie nagród w naszym konkursie ze świata Lalki Prusa już jutro od godziny 10:00.
0: Świat jak z lalki w RMF Classic.

0: skrzydło. Ogłoszenie RMF Classic.
1: Szok. Wschodnią granicą.
2: I to już w XIX wieku.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Przed wami ludzie czynu i próżniacy, szczerze kochający i hipokryci, ci z wyższych sfer i ci marzący o wielkości. Słowem, Polska taka jak dziś.
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Kolejny odcinek już o 13.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
5: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz boczki paczkowane Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
7: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znacie, Frosta kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest. Jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
12: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
18: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.

Fabio Biondi, Europa Galante, Antonio Vivaldi i fragment jesieni z czterech pór roku w RMF Classic. Za chwilę Alexander Splay, jego muzyka ze ścieżki dźwiękowej filmu Frankenstein z 2025 roku. Jest to jeden z utworów, które znaleźć można w poczekalni listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Najbliższe notowanie 557 już w niedzielę o godzinie 18 zapraszają Jadwiga Polus i Tytus Hołdys. W niedzielę o 18 okaże się, jak tym razem ułożyły się wasze głosy, a głosować na swoich faworytów możecie cały czas na naszej stronie rmfclassic.pl w zakładce listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic.

0: Reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowit.
11: Po reklamie.
12: Jest godzina 13:00, słuchacie RMF Classic. Najważniejsze informacje przedstawia na naszej antenie Grzegorz Jasiński.
13: Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie zniszczenia domu w Wyrykach na Lubelszczyźnie podczas wtargnięcia w polską przestrzeń rosyjskich dronów rok temu. Budynek został wtedy trafiony rakietą wystrzeloną z sojuszniczego myśliwca, który brał udział w operacji unieszkodliwiania bezzałogowców. Śledczy z Wydziału Wojskowego Prokuratury Okręgowej w Lublinie uznali, że w tym przypadku zachodzi opisana w ustawie sytuacja, w której sprawca nie ponosi odpowiedzialności. Zdarzenie było ubocznym skutkiem dynamicznej reakcji na bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Prokurator uznał, że zachowanie dowódców i żołnierzy nie stanowiło przestępstwa. Rok po tym, jak rosyjskie drony nadleciały nad Polskę, mieszkańców Lubelszczyzny, a także Podkarpacia budziły dziś nocne alerty RCB. W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę poderwano natowskie myśliwce, zamknięto czasowo lotniska w Lublinie i Rzeszowie. SMS-y dostali m.in. mieszkańcy przygranicznej Włodawy.
14: Nie ma na co reagować. Spowszedniało.
15: No uważam, że niepokoi. Do tej pory dowiadywaliśmy się o czymś po prostu, co już było. A tak to jest przebudzenie, no i też człowiek nie śpi.
14: Przedwczoraj dostałam po 5:00, no i dzisiaj 2 razy.
16: To niepokoi jeszcze?
14: A wiadomo, dostałam, no i mąż dostał. Ja przeczytała, że już jest w porządku, ale człowiek boi się.
17: A ja już się chyba przyzwyczaiłam do tego. Mi się wydaje, że to już tak troszkę przesada o tych alertach.
16: Nie robią wrażenia?
17: Już nie.
16: Czyli jak pani dostaje alert, to co pani robi?
17: Nie śpię dalej.
13: Usłyszał od mieszkańców Włodawy reporter RMF FM Dominik Smaga. Jesteśmy lepiej przygotowani niż rok temu, zapewnia wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Czy teraz możemy czuć się bezpieczniejsi?
18: W rządzie mówią tak. Powołują się na decyzję numer 123 ministra obrony z 12 września zeszłego roku, a więc podjętej tuż po zeszłorocznym ataku rosyjskich dronów. Zgodnie z nią nasze siły zbrojne mogą testować drony, a także bezzałogowe systemy uzbrojenia i środki ich zwalczania. I już za kilka dni takie testy się rozpoczną. Nad Polską pojawią się nowe drony wojskowe, a my zostaniemy o tym wcześniej powiadomieni. Głównym celem ma być odstraszanie potencjalnych wrogów. To ma być sygnał. Jesteśmy gotowi. Zapytałem wiceszefową MON Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką, co konkretnie zrobił rząd, by zapobiec takim atakom jak rok temu.
19: Największym przedsięwzięciem, które dzisiaj jest realizowane, to jest program SAM, czyli nasza tarcza antydronowa. Ona jest konsekwentnie budowana. Już pod koniec przyszłego roku zobaczymy tego pierwsze efekty.
18: Czyli musimy jeszcze poczekać, ale jak słyszę, warto, bo nasz polski system SAN doceniają za granicą. Zgłosiły się po niego już Słowacja i Norwegia.
13: Informował reporter RMF FM Michał Radkowski.
6: Popołudniowe fakty RMF Classic.
13: Biało-czerwoni siatkarze zaczynają dziś walkę o medal Mistrzostw Europy. Dla naszej drużyny cel nie może być inny. Mecze fazy grupowej rozegramy w Sofii. Na początek Portugalia.
10: No, czyli drużyna, z którą graliśmy ostatnio 5 lat temu, to także były Mistrzostwa Europy. Wygraliśmy wtedy 3-1. Oczywiście, patrząc na fazę grupową turnieju, to po prostu oczekujemy od naszej drużyny kolejnych zwycięstw. Natomiast kluczowe jest podejście, bo mecze same się nie wygrywają.
11: Drużyna z Portugalii ma paru ciekawych zawodników, którzy grali w europejskich pucharach w tym roku. Także w naszym podejściu nic się nie zmienia. Chcemy się skoncentrować na tym, aby zrobić wszystko, aby zinkasować zwycięstwo.
10: Podkreślał kapitan Aleksander Śliwka. Najtrudniejszymi rywalami w fazie grupowej wydają się Ukraińcy i Bułgarzy. Czekają nas także mecze z Macedonią Północną i Izraelem. Dodam, że mistrz Europy walczy także przepustkę na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Zatem jest o co walczyć.
13: Przypomina Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
12: Temperatura maksymalna dzisiaj od 17 nad morzem i w rejonach podgórskich do 21 stopni Celsjusza na południowym wschodzie Polski. Zachmurzenie umiarkowane na zachodzie, przejściowo duże na wschodzie kraju, natomiast duże z większymi przejaśnieniami i zwłaszcza na wschodzie możliwe dzisiaj przelotne opady deszczu.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
21: RMF Classic. Dobrze towarzyszy.
22: Witam, mówi Aga Zarian.
23: Hi, this is Cher.
24: Nazywam się Madla Radowicz.
25: Hi, this is Katie Melua.
26: Tu Kaja. Słuchacie RMF Classic.
21: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Poznaj świat z lalki w RMF Classic.
1: Nasze życie w RMF Classic między 10 a 14, zwłaszcza od poniedziałku do piątku, kręci się wokół lalki Prusa. Opowiadamy wam o ciekawostkach związanych z XIX-wieczną Warszawą, z bohaterami tej słynnej powieści. Andrzej Seweryn czyta codziennie premierowo o 13.30 i 20.30 na naszej antenie. Kolejne odcinki lalki Prusa, czyli możemy poczuć się jak w XIX wieku, bo lalka ukazywała się odcinkami w dodatku porannym Kuriera codziennego. Obok fragmentu powieści na łamach gazety można było zobaczyć między innymi telegramy, rozkład jazdy na kolejach żelaznych oraz wiadomości bieżące. O nich Julii Sarzyńskiej opowiada dr Przemysław Pietrzak z Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.
2: W miarę jak się zbliżamy do końca tego działu wiadomości, to zobaczymy, że wypełniają go coraz bardziej rozmaite, by tak rzec, kurioza. Czyli mamy tam jakieś groteskowe wydarzenia typu, nie wiem, kłótnia dwóch dorożkarzy na środku skrzyżowania Warszawy. Informacje o jakichś dziwnych stosunkach panujących między właścicielami domów warszawskich, a wynajmującymi tam te domy lokatorami. Pod koniec mamy w ogóle coś w rodzaju kroniki policyjnej, która zgodnie z ówczesnym zwyczajem, w ogóle się niczym nie krępując, kiedy pisze czy to o zabójstwach, czy o kradzieżach, czy o samobójstwach, częsty temat, podaje imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, często i miejsce pracy, uczestników zajść. Także można powiedzieć, że mamy pełen przegląd tego, co się dzieje w mieście, od warstw najniższych do najwyższych. Czyli właściwie to, co tworzy panoramę społeczną powieści Lalka.
1: Całą tę rozmowę znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl. Wystarczy tam odnaleźć zakładkę audycji Świat z Lalki. Za chwilę Alan Menken i Królewna Śnieżka przejmą naszą antenę, ale najpierw w RMF Classic 1492 Wyprawa do Raju Iwangelis.

0: Reklama.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99. A 20 jaj bio wysoka grzęda, 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj. Wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
4: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.

za kilka minut Vitamin String Quartet, ale najpierw w RMF Classic Georges Bizet i marsz i chór La Voici la Quadrille z Carmen. Śpiewają Victoria de Los Angeles, Ernest Blanc, towarzyszą chór i Orchestra Nationale de la Radiodiffusion Française, a dyryguje Sir Thomas Beecham.

0: Vitamin String Quartet w RMF Classic na zegarach godzina 13.30, to znaczy, że najwyższa pora na kolejne premierowe spotkanie z Łęcką, Wokulskim, Rzeckim i całą wesołą gromadką.
1: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Teraz dopiero Wokulski spostrzegł, że między tą damą a jego stryjem musiał istnieć jakiś niezwykły stosunek. Opanowało go niespokojne zdumienie. Proszę cię, zaczęła prezesowa, mówisz, że stryj twój umarł. Gdzieże on, biedak, pochowany? W Zasławiu, gdzie mieszkał od powrotu z emigracji. Prezesowa znowu podniosła chustkę do oczu. Tam na górze są ruiny zamku, prawda? Stojąż one jeszcze? Tam właśnie do zamku stryj co dzień chodził na spacer i całe godziny przesiadywaliśmy z nim na dużym kamieniu. Znam ten kamień. Siedzieliśmy wtedy oboje na nim i patrzyliśmy to na rzekę, to na obłoki, których bieg niepowrotny uczył nas, że tak ucieka szczęście. Czuję to dopiero dzisiaj. A studnia jestże w zamku i zawsze głęboka, bardzo głęboka. Tylko trafić do niej trudno, bo wejście zamaskowały gruzy. Dopiero stryj mi ją pokazał. Wiesz, że ty, mówiła prezesowa, że w chwili ostatniego z nim pożegnania myśleliśmy, czy by się do tej studni nie rzucić. Nikt by nas tam nie odszukał i na wieki zostalibyśmy razem. Zwyczajnie, ta szalona młodość. Otarła oczy i ciągnęła dalej. Bardzo, bardzo lubiłam go, a myślę, że i on mnie trochę... Kiedy tak pamiętał wszystko. Ale on był ubożuchny oficer, a ja na nieszczęście bogata i do tego jeszcze bliska krewna dwóch generałów. Łkanie przerwało jej mowę. Bywają wielkie zbrodnie na świecie, ale chyba największą jest zabić miłość. Tyle lat upłynęło, prawie pół wieku, wszystko przeszło, majątek, tytuły, młodość, szczęście. Sam tylko żal nie przeszedł i pozostał. Mówię ci, taki świeży, jakby to było wczoraj. Wokulski siedział ze spuszczonymi oczyma, coś dławiło go, szarpało za piersi. A masz on, biedaczysko, jaki nagrobek? Spytała po chwili prezesowa. Pozwól, ażebym ja mu postawiła. Ale że sama jechać tam nie mogę, więc ty mnie wyręczysz. Cokolwiek będzie kosztować, zapłacisz, a ja zwrócę ci razem z dozgonną wdzięcznością. Zrobisz, że to? Zrobię. To dobrze. Dziękuję ci. Wokulski pocałował ją w rękę. Ona go parę razy w głowę. Już pan wychodzisz? Więc do widzenia, drogi panie. Po świętach u mnie pierwsza sesja i w imię Boże zaczynajmy. Pochwycił go pan Łęcki. Nie ma jej, myślał Wokulski, żegnając się z panem Tomaszem. Jeszcze raz szklanymi oczyma powiódł po sali i wyszedł z desperacją w sercu. Po pewnym czasie panna Izabela, wróciwszy od ciotki do domu, prawie z przedpokoju zawołała do panny Florentyny. Wiesz, był na przyjęciu. Kto? No ten Wokulski. Wyobraź sobie, ciotka jest nim oczarowana, książę nieledwie mu się narzuca, a wszyscy chórem uważają go za jakąś znakomitość. Panna Florentyna uśmiechnęła się smutnie. Znam to, bohater sezonu. Ale uważaj, kim on jest. Kupiec, kupiec. Moja Belu, odpowiedziała panna Florentyna. Pamiętam sezony, kiedy nasz świat zachwycał się nawet cyrkowcami. Przejdzie i to. Boję się tego człowieka, szepnęła panna Izabela.
1: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już dzisiaj o 20.30 do RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Język polski nas zawsze bardzo tutaj blokował. I ty to czujesz, ja to też czułem w rapie, dlatego też założyłem Rebel, bo chciałem mieć możliwość pracy z innymi orkiestrami, poznawać inne kultury, inne wrażliwości.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z artystą, człowiekiem wielu talentów, muzykiem, kompozytorem, kosmitą, Łukaszem Lukiem Rostkowskim.
1: Kaja zaprasza w sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Drodzy film miłośnicy, zapraszam serdecznie od 11 do 13 września do Trójmiasta na Międzynarodowy Festiwal Muzyki Filmowej Brasun Soundtracks. Kompozycje z najlepszych filmów i seriali w oryginalnych, orkiestrowych i elektronicznych wykonaniach. Wiedźmin, Chłopi 1670, The Addams Family, muzyka z filmów Davida Lyncha, oryginalni twórcy muzyki Stranger Things. W programie także parada, masterclassy, spotkania i rozmowy z oscarowymi twórcami. Bilety dostępne na www.brasunfestival.pl. Zapraszam serdecznie. Dyrektor artystyczny Łukasz Eluc. Rostkowski.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2+1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
10: Codziennie. Odśwież mi.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
0: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie.

Franz von Sippe i uwertura do Lekkiej Kawalerii grała orkiestra węgierskiej opery państwowej, dyrygował Janosz Sándor. Do godziny 12 jeszcze na naszej antenie nowość w playliście RMF Classic, Gwiezdne Miasteczko, później Pretty Woman i antenę przejmie Katarzyna Chnat, zapraszając na popołudniowe spotkanie w RMF Classic. Natomiast ja za dzisiejsze opowieści o lalce, pomysły konkursowe dookoła świata lalki bardzo dziękuję. Spotykamy się jutro od 9:30. Do usłyszenia. Natalia Grzeszczyk.

0: Reklama. Jesteś zadowolony?
1: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
0: Aha.
1: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
0: Wow!
1: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
0: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 000 zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj. Wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
7: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
8: Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
9: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
0: Po reklamie.
10: Wybiła 14, czas na najświeższe fakty. RMF Classic ma je dla nas Grzegorz Jasiński.
11: A na początek faktów silny wstrząs w powiecie chrzanowskim w Małopolsce. Z informacją na ten temat zadzwonił nasz słuchacz, mieszkaniec Żarek pod Libiążem.
12: Nastąpił tak potężny wstrząs tu z pobliskiej kopalni Janina. Dotychczas te wstrząsy, jakie były do tej pory, były jakie były. Ten wstrząs był niesamowity. Domy normalnie wszystkie się zachwiały. To przynajmniej tam, gdzie ja mieszkam.
11: Nie ma informacji o poszkodowanych i zniszczeniach.
13: RMF Classic. Poznaj fakty.
11: MPK Łódź co roku przeznacza na zakup paliwa do miejskich autobusów około 80 milionów złotych. W związku z rosnącymi cenami paliw spółka szacuje, że w tym roku kwota ta wzrośnie nawet o 10-15 milionów. O tym, jak miejski przewoźnik uzupełni brakującą sumę i jak oszczędza, dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka rozmawiała z prezesem MPK Łódź Zbigniewem Papierskim.
14: Skąd biorą się te pieniądze, które trzeba dołożyć na paliwo?
15: Miasto dopłaca do tej usługi w granicach 70%.
14: Jakie są możliwości oszczędzania?
15: Przede wszystkim chcemy wprowadzać tabor, który spala mniej paliwa. To są pojazdy elektryczne i zakup autobusów z tak zwaną miękką hybrydą. Mamy również taki program oszczędnościowy dla prowadzących i oni mają wypłacane premie za oszczędności. Kupujemy paliwo po cenie rynkowej na giełdzie i dostajemy tak zwany opust za każdą tonę zakupioną. Także dzisiaj kupujemy po najkorzystniejszej cenie, jaką można uzyskać na rynku w hurcie.
11: Przychody ze sprzedaży biletów pokrywają zaledwie 30% wszystkich wydatków spółki. Drony autonomiczne w sąsiedztwie parków narodowych mają pomóc w lokalizowaniu ognia i wysyłaniu jednostek do działań gaśniczych. Straż pożarna stawia pierwsze kroki, by komendy powiatowe znajdujące się w sąsiedztwie parków narodowych były wyposażone właśnie w takie autonomiczne drony.
16: Jeszcze przed wyjazdem naszych jednostek ten dron może polecieć na miejsce i już temu dyżurnemu w stanowisku kierowania dać pierwszą informację. Co powinien wysyłać? Czy 2, 3, 4 zastępy to są wystarczające? Czy od razu warto pokusić się i zupełnie w innym kierunku iść. To wszystko to są nowości, można powiedzieć, więc ale my szybko z tych nowości chcemy korzystać.
11: Deklaruje starszy brygadier Marcin Kucharski z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Orkiestra Sinfonia Varsovia od dziś ma swoją siedzibę. Nazywana dotychczas najwspanialszą bezdomną orkiestrą, po raz pierwszy pokazała dziś 3 odrestaurowane budynki przy ulicy Grochowskiej na warszawskiej Pradze.
17: Zostawiliśmy kościany nośne z tych budynków, więc chociażby ta sala, w której kiedyś była audytorium i stajnia, my wprowadzając się tu, widzieliśmy jeszcze słomę w boksach i ten charakterystyczny zapach zwierząt. Teraz tu jest sala koncertowa na 160 miejsc, bardzo przyjemne warunki. W innym pomieszczeniu przestrzeń specjalnie dedykowana do pracy z najmłodszym słuchaczem i mała galeria sztuki, bo zależy nam na tym, żeby te sztuki wizualne spotykać z muzyką.
11: Mówił Janusz Marynowski, dyrektor Sinfonii Varsovii. Okazja do posłuchania muzyki w nowej siedzibie. Już jutro rusza festiwal Nowe Otwarcie.
10: A kolejne fakty w RMF Classic już za godzinę. O 15:00 wtedy wróci do nas Grzegorz Jasiński. Ja zapraszam jeszcze na prognozę pogody.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
10: A dzisiaj znaczne pogorszenie pogody. Po wczorajszych upałach dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami, zwłaszcza na wschodzie kraju i miejscami również na południu, przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 17 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich, przez 18-19 w centrum, do 21 maksymalnie na południowym wschodzie. Wiatr dziś umiarkowany, okresami silniejszy, nad morzem też będzie mocno wiało.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
13: Godzina szczytu w RMF Classic. Zanim wyłączysz komputer, podaruj sobie chwilę z najpiękniejszą muzyką filmową.

Godzina 14 z kawałkiem. Kawa przestaje działać. Za to my podkręcamy atmosferę popołudnia. Godzina szczytu w RMF Classic.

0: Reklama.
1: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty. Najbardziej aktualna prognoza pogody. Informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej już jutro po 6.30.
2: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
1: RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
3: Kto zdobędzie Złotego Lwa?
4: Czyj film zachwyci, a jaki rozczaruje?
3: Która gwiazda błyśnie na czerwonym dywanie?
4: A która w gondoli?
1: W podróż do magicznej Wenecji zabierają Was prawdziwi pasjonaci kina.
3: Natalia Ryba.
4: Jacek Cykan.
1: Relacje z festiwalu codziennie w RMF Classic.
5: Relaksu z klasą życzy partner wizyty na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji Marka Claire, właściciel salonów z włoskimi meblami i wyposażeniem wnętrz.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
7: To ja też chcę.
6: 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
0: Po reklamie.

Godzina szczytu w RMF Classic. Pomiędzy 14 a 15 czas płynie najwolniej. Zostaw zegarek w spokoju. My dopilnujemy resztę.

0: To był pierwszy taniec węgierski Brahmsa. Słuchacie RMF Classic, a ja zapraszam teraz na Puls Dnia.
1: Puls Dnia w RMF Classic.
0: Czym żyje dzisiaj polski internet? Zaglądamy do najnowszych wyszukiwań. Samolot z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim miał znaleźć się w pobliżu rosyjskiego drona. Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane. Władze analizują sytuację i kwestie bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej. To jeden z najważniejszych dziś tematów. Trwa również śledztwo w sprawie katastrofy kolejowej. Policja przekazała nowe informacje. Rząd zapowiada zmiany dotyczące bezpieczeństwa na kolei. Tymczasem związkowcy ostrzegają przed protestem maszynistów. Dla pasażerów może to oznaczać utrudnienia. To po wczorajszym wypadku również temat, który dziś mocno nas interesuje. Klikalnym dziś tematem są również pieniądze dla rolników. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę zaliczek do opłat bezpośrednich. Pierwsze przelewy trafiły już do części gospodarstw. Na koniec jeszcze gorący temat show biznesu, który mocno nas interesuje. W mediach cały czas pojawia się sporo informacji o rozstaniu Ewy Chodakowskiej z mężem. A zainteresowanie tematem napędzają przede wszystkim materiały plotkarskie i zdjęcia. A co w świecie kultury, sztuki, muzyki i literatury? O tym więcej opowiem po godzinie 15 w magazynie Pop Kultura. Katarzyna Chnat, do usłyszenia.
1: Puls Dnia w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Skandal. Znana warszawska influencerka prześladowana przez stalkera.
2: Tak było prawie 150 lat temu.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Tu rządzą wielkie ambicje i jeszcze większe namiętności. Dacie się porwać do tego świata?
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Kolejny odcinek już o 20.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
4: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Po reklamie.

Godzina szczytu w RMF Classic. Gotowy do drogi do domu? Domknij dzisiejszy rozdział i płynnie przejdź do popołudnia.

Godzina szczytu w RMF Classic. Dziś zrobiłeś swoje. Teraz czas na najlepszy punkt programu. Kanapę w domu.

0: Muzyka z produkcji pod tytułem Spider-Man daleko od domu. Energetycznie kończy tę muzyczną godzinę w RMF Classic. Zbliża się 15, a to znaczy, że za chwilę już u nas kolejne fakty i prognoza pogody. A zaraz po nich zapraszam na popołudniowy magazyn Pop Kultura. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan!
1: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Każda wielka zmiana za 3 września. Bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
4: Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
5: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
6: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie RMF Classic, zbliża się 15. W studiu Faktów jest już z nami Grzegorz Jasiński. Zapraszamy na kolejne fakty RMF Classic.
1: Trwa nowy rosyjski atak na zachodnią Ukrainę. W tamtejszych mediach społecznościowych ludzie piszą o eksplozjach w Łucku. W związku z atakiem rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do osób przebywających na terenie Lubelszczyzny i Podkarpacia. RCB podkreśla, że sytuacja jest monitorowana i apeluje o śledzenie komunikatów. W przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo.
2: RMF Classic. Znamy fakty.
1: Prokuratura rejonowa w Przysusze na Mazowszu właśnie wszczęła śledztwo w sprawie katastrofy w ruchu kolejowym, do którego doszło wczoraj w Sokolnikach Suchych. W zderzeniu ciężarówki z pociągiem Intercity zginęła pasażerka pociągu, a 7 osób zostało rannych. Na miejscu tragedii śledczy zakończyli już podstawowe działania i zabezpieczyli ślady kryminalistyczne i rejestratory z wnętrza i zewnętrza lokomotywy. W szpitalu w ciężkim stanie pozostaje kierowca ciężarówki i maszynista oraz kolejna poszkodowana osoba. Śledztwo jest prowadzone w kierunku nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w wielkich rozmiarach, której skutkiem jest śmierć człowieka. Za taki czyn grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Nie ma na razie informacji o ewentualnych uszkodzeniach po wstrząsie w kopalni Janina w Libiążu w Małopolsce. Jak już informowaliśmy, okoliczni mieszkańcy odczuli wstrząs dziś wczesnym popołudniem. Gdzie do niego doszło?
3: To było około 800 metrów pod ziemią w rejonie jednej ze ścian wydobywczych. Silny wstrząs zanotowano tam kilka minut po 13:00. Jak powiedział mi dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, dotąd nie ma informacji o ewentualnych uszkodzeniach pod ziemią lub osobach poszkodowanych. Nie stwierdzono też uszkodzeń na powierzchni, natomiast w WUG-u odbierane są telefony od zaniepokojonych mieszkańców.
1: Informuje nasz reporter Marcin Buczek. Więcej odpoczynku i więcej lekkiej aktywności fizycznej. Takie są zalecenia lekarzy wobec nagłej zmiany pogody. W wielu regionach wczoraj termometry pokazywały ponad 30 stopni Celsjusza. Dziś jest nawet o kilkanaście stopni mniej.
4: Mamy bardzo radykalne skoki lub spadki temperatury, co niewątpliwie może sprzyjać przeziębieniu.
5: Jak się bronić? Co możemy teraz zrobić, żeby ochronić się?
4: Pamiętajmy o tym, żeby się wysypiać, żeby również trochę ćwiczyć, a przede wszystkim pamiętać to takie charakterystyczne ubieranie się na cebulkę.
1: Z profesor Iwoną Paradowską-Stankiewicz z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Kultowa filmowa opowieść o Telmie i Luizie trafiła do teatru w londyńskim Young Vic. Zadebiutowała musicalowa adaptacja w nowatorskiej wersji. Let's make them wonder
6: where we... Autorka oscarowego scenariusza, Kali Curry, po latach uległa namowom i stworzyła zupełnie nową, sceniczną wersję historii. Choć od premiery filmu Ridleya Scotta minęły ponad 3 dekady, opowieść o Telmie i Louise wciąż porusza bolesne i aktualne tematy. Od dyskryminacji po walkę o prawa kobiet. Jak przyznaje scenarzystka, powrót do tego świata na scenie dał jej ogromną wolność w czasach, gdy kino zdominowały filmy akcji.
1: Informował nasz brytyjski korespondent Bogdan Frymorgan.
0: Kolejne fakty u nas znów za godzinę o 16:00. Zapraszamy.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Zachmurzenie dzisiaj duże z przejaśnieniami, miejscami, zwłaszcza na wschodzie kraju, chmury i przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie natomiast dziś dla odmiany więcej słońca i pogodnego nieba. Temperatura maksymalna od 17 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich, przez 18-19 w centrum, do 21 na południowym wschodzie. Wiatr dziś umiarkowany, okresami porwisty, silniejszy nad morzem, głównie ze zachodu.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: RMF Classic w doskonałym towarzystwie.
9: Yo people, my name is Nigel Kennedy.
10: Piotr Beczoła.
11: It's your friend Lang Lang.
12: Nazywam się Rafał Blechacz i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia RMF Classic.

0: Muzyka Johna Williamsa z filmu Harry Potter i Kamień Filozoficzny wybrzmiała w RMF Classic. Jest 11 minut po 15. Katarzyna Chnat, dzień dobry, witam i zapraszam na popołudniowy magazyn Popkultura, w którym prowadzimy Was jasną drogą przez gąszcz różnego rodzaju informacji, no i wybieramy te najciekawsze propozycje kulturalne.
1: Popkultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.
0: A dzisiaj w programie m.in. zapowiedź wieczornego koncertu w Krakowie, cyklu koncertów muzyki Chopina w Warszawie oraz propozycja uczestniczenia w jednym z wydarzeń w ramach 61. edycji festiwalu Wrocławia Cantans. W kolejnej godzinie studio festiwalowe i relacje naszych dziennikarzy z festiwalu filmowego w Wenecji, a także literacka opowieść Łukasza Wojtusika o pewnym kryminale, który doczekał się serialowej adaptacji. A co jeszcze? O tym będę opowiadać na bieżąco. Towarzyszy nam również najpiękniejsza muzyka filmowa, już za chwilę temat serialu z Archiwum X, a teraz piosenka ze ścieżki dźwiękowej do serialu The Boys sezonu 5. Piano Man i Billy Joel.

Tu Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny fragment lalki ponadczasowej powieści Bolesława Prusa. Do usłyszenia o 20:30 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Barwny, fascynujący. Wcale nie tak odległy. Świat z lalki.
2: Sprawdzimy, jak wygląda XIX-wieczna Warszawa. Jaką prasę mógł czytać Wokulski i dokąd Bolesław Prus jeździł na rowerze.
1: Świat z lalki. Już jutro, po 9:30, przybliżymy epokę, w której powstała ta wielka powieść. I rozdamy koszulki z wizerunkami jej bohaterów w konkursie wiedzy o tamtych czasach. Tylko w RMF Classic.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii dobry plan wystarczy.
8: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
11: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
12: Codziennie.
13: Po reklamie.

0: Kultura. Popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: W magazynie Popkultura dzisiaj zaproszenie na bardzo ciekawy koncert jubileuszowy Filharmonii Krakowskiej. To będzie koncert z okazji 80-lecia Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia imienia Fryderyka Chopina w Krakowie. Będzie to o tyle ciekawe wydarzenie, że podczas koncertu zabrzmi prawykonanie kompozycji Harfy Dawidowe, której autorem jest Szymon Golec. Kompozytor muzyki instrumentalnej, wokalno-instrumentalnej i elektroakustycznej młodego pokolenia ukończył studia w klasie profesora Marcela Chyrzyńskiego na Akademii Muzycznej w Krakowie. Jest laureatem międzynarodowych konkursów kompozytorskich, nagrodzony dwukrotnie honorowym wyróżnieniem w 8 i 9 edycji Międzynarodowego Konkursu dla Młodych Kompozytorów imienia Krzysztofa Pendera. Oddział Krakowski. Od 2022 roku artysta członek Europejskiego Wydawnictwa Muzyki Eksperymentalnej Electro Music Berlin, w którym wydał już 3 płyty. Jego utwory były wykonywane na międzynarodowych festiwalach muzyki nowej, był też kompozytorem rezydentem Ostrava Day 25. W swojej twórczości odwołuje się do inspiracji uniwersalnych, takich jak psychologia, archetypy i partykularnych, jak mistycyzm żydowski. Od lat zaangażowany jest w dialog na rzecz pokoju i pojednania żydowsko-chrześcijańskiego. A utwór Harfy Dawidowe to kompozycja na kwartet gitarowy, harfę i orkiestrę smyczkową. I ta właśnie kompozycja zabrzmi dzisiaj wieczorem podczas specjalnego, uroczystego koncertu jubileuszowego, ale w programie będą też inne kompozycje. Usłyszymy m.in. fragment z 4 pór roku Antonio Vivaldiego, będzie romans na fagot i orkiestrę smyczkową op. 62 Edwarda Elgara, zabrzmi też symfonia D-dur w stylu Mozarta Krzysztofa Meyera, no i wspomniane Harfy Dawidowe Szymona Golca. Przypomnę, koncert jubileuszowy z okazji 80-lecia Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia imienia Fryderyka Chopina w Krakowie dziś wieczorem o godzinie 18 w Filharmonii Krakowskiej. Więcej na ten temat przeczytacie na naszej stronie rmfclassic.pl. My tymczasem wracamy na ścieżkę dźwiękową RMF Classic. U nas już za chwilę zaśpiewa Michael Bublé, a teraz posłuchamy tematu z filmu Ojciec Chrzestny, muzyka Nino Rota.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Taki speech, wiesz, w Zielonej Górze, chłopaki, jest ciężko, nie? To jest nasz drugi koncert, zespół się dopiero zaczyna swoją karierę, ale dajmy sobie wszystko, pokażmy klasę. Pokażmy klasę i wiesz, wyjdźmy i dajmy im po prostu naprawdę to, co chcemy robić. Pokażmy im po prostu wrażliwość naszą i emocje.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z artystą, człowiekiem wielu talentów, muzykiem, kompozytorem, osmitą Łukaszem Lukiem Rostkowskim.
1: Kaja zaprasza. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
6: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
7: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja.
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
15: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
18: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
19: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
18: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
19: Ascorvita Max?
18: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
19: Zdrowi.
18: Po reklamie.

Jest 15.43, słuchacie magazynu Popkultura w RMF Classic, a muzycznie u nas już niebawem temat z 40-latka. Wcześniej Elton John nam zaśpiewa, a teraz posłuchamy fragmentu symfonii nr 40 G-moll Wolfganga Amadeusza Mozarta. To będzie wykonanie zespołu La Musicienne du Louvre, a poprowadzi Mark Minkowski.

0: To była muzyka Alana Silvestriego z filmu Forrest Gump. Jest 11,5 minuty po 17:00, trwa nasz popołudniowy magazyn Popkultura w RMF Classic, a za chwilę sprawdzimy, co słychać we Wrocławiu.
1: Popkultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.
0: A we Wrocławiu trwa 61. edycja festiwalu Wratislavia Cantans. Myślą przewodnią tegorocznej edycji wydarzenia jest cytat zaczerpnięty z literatury Józefa Konrada. W jego książce Smuga cienia pojawia się symboliczna granica między przeszłością a przyszłością, młodością a dojrzałością. A jej bohater, młody oficer brytyjskiej marynarki, konfrontuje się z awansem na kapitana podczas dramatycznego rejsu. A na finał festiwalu zabrzmi szósta symfonia Mahlera. Co łączy literackiego bohatera z kompozytorem słynnego dzieła? O tym Jadwidze Polus opowiedział dyrektor artystyczny festiwalu, profesor Andrzej Kosendiak. Posłuchajmy.
2: Dlaczego takie dzieło i właściwie, no jak pan sobie wyobraża te wszystkie emocje na wielki finał 61. edycji?
3: No tak, ale trzeba pamiętać, że Gustav Mahler, tworząc to dzieło, no nie przeczuwał jeszcze najbliższej przyszłości, która się okazała tragiczna dla niego, dla jego rodziny. Ja myślę, że to jest takie bardzo ważne przesłanie, tak, bo przyszłości nie znamy. To jest tak jak ten młody marynarz w konradowskiej powieści, który chciał zakończyć swoją służbę, zmienić swoje życie i wrócić do Anglii, nagle dostał propozycję, by objąć funkcję kapitana, no ale za chwilkę okazało się, że epidemia, cisza morska, dramatyczne wydarzenia, no był ze swoją załogą, no ale obejmując tę funkcję nie miał pojęcia, że spotka go w pierwszym rejsie taka dramatyczna przygoda. Mahler był w takim momencie swojego życia, że nie mógł przewidzieć, co się wydarzy, a jednak w tej symfonii te dramatyczne wydarzenia, których miał doświadczyć, za chwilę występują, więc myślę, że to jest mocna klamra festiwalu, by nie znając przyszłości, jednak być gotowym, żeby się z tą przyszłością zmierzyć, niezależnie od tego, jaka ona będzie. Mam też poczucie takie, że żyjemy w trudnych czasach, w dramatycznych czasach, konflikty, wojny, giną ludzie niewinni, nie wiadomo, w którą stronę świat pójdzie i teraz rodzi się pytanie, tak, czy jesteśmy dorośli, na tyle, żeby wziąć odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale za społeczności, w których żyjemy.
2: Bardzo dziękuję. Gościem RMF Classic był dyrektor artystyczny w Wratislavii Cantans, pan profesor Andrzej Kosendiak. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Kłaniam się i zapraszam na festiwal.
0: A tę rozmowę prowadziła nasza dziennikarka Jadwiga Polus. Również piękne dzięki. Ja dodam jeszcze, że szóstą symfonię Mahlera podczas tego festiwalu wykona orkiestra Staatskapelle Dresden pod batutą Daniela Gattiego. A koncert finałowy w Wratislavia Cantans 13 września w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Zapraszamy. Natomiast jeśli interesuje Was to wydarzenie i chcecie się przyjrzeć mu z bliska, to zostańcie z nami, bo jeszcze dziś będę mieć bilety na jedno z festiwalowych wydarzeń. Zapraszam.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W premierach najgłośniejsze seriale pod lupą. Wszystko, czym żyje świat kina. I dużo dobrej zabawy. Nie ma takiego filmu.
2: Prosto z Wenecji, nie ma takiego filmu.
3: Największe zachwyty i największe zaskoczenia.
2: Kto zdobędzie Złotego Lwa, a kto go zdobyć powinien?
3: Na żywo, prosto z 83. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Jacek Cygan.
2: Natalia Ryba.
1: Nie ma takiego filmu w RMF Classic. Już w sobotę po 15. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.
4: Reklama. Teraz netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
5: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
4: Po reklamie.

0: Tik-tak Polka Jana Strausa II zabrzmiała w RMF Classic, a w magazynie Popkultura teraz szansa na bilety.
1: Popkultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.
0: Kilka minut temu opowiadałam o tym, co w programie trwającego we Wrocławiu festiwalu Wratislavia Cantans, ale obiecałam też bilety na jedno z wydarzeń. Zatem bardzo proszę, proponujemy wam teraz motyw wody, który obecny jest zarówno w refleksyjnej pieśni Samuela Barbera, jak i w żywiołowej marynarskiej szancie. No i to jest program, który spaja festiwal, zestawiając ze sobą różne języki muzyczne i emocjonalne światy. Od intymnej melancholii, przez ironię i eksperyment po kontemplację i duchowość. Ten wielobarwny repertuar zaprezentuje wyłoniony w konkursie na projekt muzyczny nawiązujący do tematu festiwalu zespół Les Four Sens. Ich koncert zatytułowany Śpiewane na wodzie odbędzie się w najbliższą sobotę, 12 września, w samo południe o godzinie 12. W repertuarze usłyszymy m.in. kompozycje Samuela Barbera, Benjamina Britena czy Henryka Mikołaja Góreckiego. Kto chciałby posłuchać tego na żywo, wybrać się na koncert, to mamy dla was podwójne bilety. W tej sprawie piszcie do nas teraz na adres redakcja@rmfclassic.pl. Przypomnę, Śpiewane na wodzie w sobotę o 12 w ramach festiwalu Wratislavia Cantans. Piszcie na adres redakcja@rmfclassic.pl. O samym festiwalu więcej przeczytacie też na naszej stronie internetowej, warto tam zajrzeć. A my wracamy na ścieżkę dźwiękową RMF Classic. U nas już za chwilę Nat King Cole, utwór Pretend, a teraz temat serialu Czas Honoru i muzyka Bartosza Hajdeckiego.

Tu Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 20:30 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem toast i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najbliższym piątkowym odcinku dużo literki W. Będzie W jak wirtuozi fortepianu się pojawią. Będzie W jak wielkie warszawskie święto rowerowe. I Wenecja też będzie. Przewiniemy się gondolami na trwający tam festiwal filmowy.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu.
8: Kevin!
7: Home Alone Life in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
3: Po reklamie.

Kwadrans przed 18:00, wracamy na ścieżkę dźwiękową RMF Classic. Przed nami uwertura do opery Carmen, Georges'a Bizeta, to już za chwilę w wykonaniu Orkiestry Opery Bawarskiej, którą poprowadzi Giuseppe Sinopoli. A teraz fragment z koncertu G-moll Antonio Vivaldiego. To znów wykonanie zespołu Europa Galante, które od skrzypiec prowadzi Fabio Biondi.

Uwertura to opery Carmen Georgesa Bizeta. Kończy dziś moje spotkanie z Wami w magazynie Popkultura RMF Classic. Na kolejny program zapraszam w poniedziałek po 15, bo jutro w piątek po południu kino w roli głównej i Magda Juszczyk. A jeszcze dziś o 18 zapraszam na pasaż ekonomiczny, a po nim między ścieżkami poprowadzi Was Tytus Hołdys. Ja kłaniam się pięknie, dobrego wieczoru, Katarzyna Chnat i do usłyszenia i jeszcze na do widzenia ode mnie muzyka Briana Taylora. To ze ścieżki dźwiękowej do Rancha Daytonów.

0: reklama.
1: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Tylko w czwartek, 10 września. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Tak, aż 35 zł. Voucher wykorzystasz w sobotę 12 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolight 24% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Po reklamie.

0: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
1: A pakiet wieści ekonomicznych ma dziś dla nas Krzysztof Berenda. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Frankowi kredytobiorcy usłyszeli dzisiaj słodko-gorzki wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. TSUE orzekał dziś w sprawie tego, jak mają wspólnie rozliczyć się bank i frankowicz, po tym jak klientowi uda się wywalczyć w sądzie unieważnienie kredytu. To, co w tym wyroku jest słodkie, to to, że zdaniem Trybunału każda metoda jest dostępna. Można rozliczyć się tak, że bank oddaje wszystkie raty, które pobrał, a klient oddaje cały kapitał, który wziął, co często dla klientów może być mordęgą, a można też zrobić to łatwiej, to jest ważne dla ludzi. Można po prostu wyliczyć różnicę między obiema kwotami i bez zbędnych problemów bank po prostu oddaje klientowi nadwyżkę. To jest dla klientów wygodniejsze i to jest w tym słodkie. Gorzkie natomiast po pierwsze jest to, że w tej bardziej skomplikowanej metodzie jednak często klient mógł liczyć na wyższe odszkodowanie. Po drugie, gorzkie jest to, że dzisiejsze orzeczenie TSUE nie jest jednoznaczne.
3: Będzie decydował indywidualnie w każdej sprawie sąd.
2: Tak zwraca uwagę radca prawny Marcin Szołajski. To zostawi polskim sądom dowolności oznacza, że znowu procesy frankowe będą mogły być przez banki przeciągane kolejnymi wnioskami. My teraz bez przeciągania sprawdźmy rynki finansowe. Wspomniany frank szwajcarski tanieje. Teraz kosztuje 4,58, za euro płacimy 4,32, za dolara 3,71, a brytyjskiego funta 5,03 zł. Jak widać, większego wpływu na rynki nie miało dzisiejsze wystąpienie prezesa Narodowego Banku Polskiego, podczas którego Adam Glapiński przyznał, że inflacja robi się za wysoka i trzeba myśleć o działaniu.
0: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

Zgodnie z zeszłotygodniową zapowiedzią, to dzisiejsze spotkanie między ścieżkami w radiu RMF Classic. Rozpoczynamy od debiutanckiej płyty Sir Anthony'ego Hopkinsa. To album Life is a Dream. Kłaniam się nisko, Titus Howdes. Ta płyta stanowi zbiór utworów, które ten ceniony aktor pisał w domowym zaciszu przez ponad 6 dekad. Są tu kompozycje zainspirowane jego rodzinną walią, są też tematy zainspirowane osobistymi wspomnieniami. Muzyka była moim pierwszym pragnieniem, moim pierwszym marzeniem, mówi Anthony Hopkins, który grę na pianinie rozpoczął jako dziecko, już w wieku 7 lat. Jego mama poprosiła jego nauczyciela o to, aby ten małego Anthony'ego nauczył grać sonatę księżycową Beethovena. To był pierwszy tak złożony utwór muzyki klasycznej, którego musiałem się nauczyć. Pamiętam, że ćwiczyłem go bardzo powoli. Byłem jednak leniwy. Szybko znudziła mnie teoria i cała ta reszta. Więc porzuciłem lekcję, choć oczywiście dalej grywałem, w końcu nauczyłem się już czytać z nut. A będąc dorosłym człowiekiem, aktorem, uwielbiałem uczęszczać na sesje nagraniowe muzyki do filmów, w których sam grałem. Obserwowanie z bliska Johna Williamsa czy George'a Fentona to było coś niesamowitego. To zresztą George powiedział do mnie kiedyś: Tony, ty czujesz muzykę, ty ją rozumiesz, jesteś kompozytorem, więc twórz. Wtedy nie uwierzyłem w jego słowa. W końcu jednak pomyślałem, czemu nie, skoro faktycznie kocham muzykę, skoro muzyka jest mi tak bliska, to spróbuję. Opowiadał przy okazji premiery swojego krążka Life is a Dream Anthony Hopkins. My do tego albumu już wracamy. Kolejne dwa utwory z tejże płyty w radiu RMF Classic już teraz. Zaś po nich ta stricte filmowa twarz Anthony'ego Hopkinsa. Dziś w programie chociażby muzyka z filmów takich jak Nixon, Amistad czy Powrót do Howard's End.

0: tu RMF Classic. Między ścieżkami prowadzi nas Tytus Hołdys. Ciąg dalszy już za chwilę.
1: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
3: Kto zdobędzie Złotego Lwa?
4: Czyj film zachwyci, a jaki rozczaruje?
3: Która gwiazda błyśnie na czerwonym dywanie?
4: A która w gondoli?
2: W podróż do magicznej Wenecji zabierają Was prawdziwi pasjonaci kina.
3: Natalia Ryba.
4: Jacek Cykan.
2: Relacje z festiwalu codziennie w RMF Classic.
5: Relaksu z klasą życzy partner wizyty na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, Marka Claire, właściciel salonów z włoskimi meblami i wyposażeniem wnętrz.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Drodzy film miłośnicy, zapraszam serdecznie od 11 do 13 września do Trójmiasta na Międzynarodowy Festiwal Muzyki Filmowej Brasswood Soundtracks. Kompozycje z najlepszych filmów i seriali w oryginalnych, orkiestrowych i elektronicznych wykonaniach. Wiedźmin, Chłopi 1670, The Addams Family, muzyka z filmów Davida Lyncha, oryginalni twórcy muzyki Stranger Things. W programie także parada, masterclassy, spotkania i rozmowy z oscarowymi twórcami. Bilety dostępne na www.brasswoodfestival.pl. Zapraszam serdecznie. Dyrektor artystyczny Łukasz Rostkowski.
10: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
2: Pieniądze lubią ciszę. Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
3: Zapraszam. Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
4: Po reklamie.

W Radiu RMF Classic słuchacie programu Między Ścieżkami. W tej audycji wędrujemy wspólnie szlakiem najpiękniejszej muzyki filmowej. Dzisiejszy wieczór rozpoczęliśmy od utworów z debiutanckiej płyty Sir Anthony'ego Hopkinsa. W pełni polecam Wam ten właśnie krążek, album Life is a Dream. Bardzo jest to udany debiut w świecie muzyki klasycznej tegoż wybitnego aktora, dwukrotnego zdobywcy Oscara do nagród Akademii, nominowanego łącznie 6-krotnie. Za nami muzyka z produkcji, która nominacji Anthony'emu Hopkinsowi jednak nie przyniosła, choć jest to tytuł bardzo ważny w jego dorobku, bowiem mówimy tu o filmie nakręconym przez Jamesa Ivorego, wybitnego reżysera, z którym Anthony Hopkins pracował zresztą wielokrotnie. To był fragment ścieżki dźwiękowej Z powrotu do Howard's End, rok 1992, czyli ich pierwszy wspólny projekt i muzyka Richarda Robinsa. James Ivory należy do grona tych wyjątkowych reżyserów, którzy pozwalają aktorowi samemu do wszystkiego dojść. Nie udziela konkretnych wskazówek, ale ma oko artysty. Na jego planach wszystko jest tak perfekcyjnie zaaranżowane, że człowiek wcale nie musi grać. Wystarczy, że jest, wspominał swoją pracę z reżyserem Anthony Hopkins. Innym filmowcem, z którym Sir Anthony Hopkins bardzo często współpracował, którego również szalenie jako aktor sobie cenił, był Sir Richard Attenborough. To muzyka wspomnianego dziś już przeze mnie George'a Fentona do filmu Shadowlands, Cienista Dolina, w reżyserii właśnie Richarda Attenborough.

George Fenton i fragmenty jego znakomitej ścieżki dźwiękowej do filmu Cienista Dolina z roku 1993 w reżyserii Richarda Attenborough, w którym to sam Anthony Hopkins wcielił się w postać wybitnego brytyjskiego filozofa oraz pisarza C.S. Lewisa, autora chociażby cyklu Opowieści z Narni, a prywatnie jedynego z najbliższych przyjaciół Tolkiena, z którym to wykładał na Wydziale Literatury Angielskiej na Uniwersytecie Oksfordzkim. Wieloma względami Cienista Dolina stanowiła dla mnie powrót do korzeni, ponieważ muzyki uczyłem się jako organista w kościele, a że do szkoły chodziłem w Oksfordzie, zatem świat tu przedstawiony, wiele z tych miejsc, to wszystko było mi zwyczajnie bliskie, wspominał George Fenton, który podkreślał również, że reżyserowi Richardowi Attenborough zależało również na tym, aby ta muzyka sama w sobie była iście angielska, zarówno pod względem harmonii, jak i takiego wewnętrznego, powiedziałbym, romantyzmu. Tego romantyzmu nie znajdziemy za wiele w kolejnej produkcji z Anthonym Hopkinsem, natomiast jest to produkcja bardzo ważna, wręcz historyczna i też tytuł, który przyniósł temu właśnie aktorowi kolejną oscarową nominację, jak i kolejną nominację za tę muzykę filmową otrzymał John Williams. To Nixon w reżyserii Olivera Stone'a.

0: RMF Classic. Między ścieżkami prowadzi nas Tytus Hołdys. Ciąg dalszy już za chwilę.
1: Reklama.
2: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty. Najbardziej aktualna prognoza pogody. Informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej już jutro po 6.30.
3: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
4: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy, Frosta kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
7: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan!
8: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
1: Po reklamie.

W radiu RMF Classic najpiękniejsza muzyka filmowa i program Między Ścieżkami. To były dźwięki z produkcji Nixon w reżyserii Olivera Stone'a. Rok 1995, muzyka Johna Williamsa. Ścieżka klasycznie w przypadku tego kompozytora nominowana do Oscara. Te polityczne filmy Olivera mają często charakter dokumentalny. Przynajmniej ja przy takich produkcjach z nim do tej pory pracowałem. Mówił przy okazji premiery Nixona kompozytor John Williams. To był wówczas ich trzeci wspólny projekt po urodzonym 4 lipca i JFK. Ponieważ z każdym kolejnym tytułem z Oliverem poznajemy się coraz lepiej, to i praca z nim staje się coraz bardziej komfortowa. Co by o nim nie mówić, Oliver jest wyrazistą postacią, której naprawdę o coś w sztuce filmowej chodzi. Nie mamy poczucia, że jest reżyserem, któremu zależy jedynie na kasowym sukcesie swojego filmu, dodawał John Williams. Losy potoczyły się jednak tak, że Nixon okazał się być ostatnim wspólnym tytułem Johna Williamsa i Olivera Stone'a. Nie był to jednak ostatni filmowy projekt z muzyką Williamsa, w którym na ekranie zobaczyć mogliśmy też i Anthony'ego Hopkinsa. W roku 1997 bowiem do kin wszedł Amistad w reżyserii Stevena Spielberga, w którym ten wybitny brytyjski aktor wcielił się w postać byłego już prezydenta Stanów Zjednoczonych Johna Quincy Adamsa. Efekt to kolejne oscarowe nominacje zarówno dla samego Hopkinsa, jak i dla Johna Williamsa, którego muzyka z tej właśnie produkcji już teraz w Między Ścieżkami.

Tu RMF Classic i program Między Ścieżkami Tytusa Hołdysa. Między Ścieżkami prowadzi nas w RMF Classic Tytus Hołdys. Ruszamy dalej.

The Liberation of Lomboko. To ten temat z filmu Amistad wybrzmiał właśnie w radiu RMF Classic i w programie Między Ścieżkami. Dziś w audycji sporo muzyki z produkcji z udziałem tego wybitnego brytyjskiego aktora, jakim bez wątpienia jest Anthony Hopkins, a to dlatego, że Sir Anthony wydał właśnie niedawno swoją pierwszą płytę, album Life is a Dream, ze swoimi autorskimi kompozycjami. Te kompozycje już dziś w Między Ścieżkami usłyszeliśmy, natomiast przypominam ten wątek, bowiem warto jest się z tym albumem, z tym wydawnictwem zapoznać bliżej. Sir Anthony Hopkins ma na swoim koncie dwa Oscary. Jeden zdobyty w roku 1992 za rolę Hannibala Lectera w Milczeniu owiec. Ta druga statuetka powędrowała do niego niedawno za kolejną wybitną kreację, tym razem w dramacie Ojciec. Dorobek Anthony'ego Hopkinsa nie ogranicza się jednak tylko do filmu. Aktora tego mogliśmy podziwiać również na małym ekranie, chociażby w serialu Westworld z muzyką Ramina Javadiego. Muzycznie jest to projekt szalenie ambitny i też równie ciekawy. Autorskie kompozycje Raminy Javadi przeplata tu z autorskimi aranżacjami wielkich hitów muzyki rockowej czy też popularnej. 4 sezonów Westworld się doczekało, później produkcja ta została dość nagle wstrzymana. O kontynuację serialu może być teraz ciężko, tym bardziej, że wytwórnia Warner Bros. Planuje nową, tym razem już filmową odsłonę Westworld. Ma to być remake, bądź też reboot, oparty na tej pierwszej produkcji. Produkcji jeszcze z roku 1973 z Julem Brynnerem w roli głównej. Konkretna data premiery nie jest jednak jeszcze znana, zatem nam pozostaje teraz powrócić do Westworld w wersji tej serialowej, do muzyki Ramina Javadiego w tym muzycznym przeglądzie troszkę wątku autorskiego, a troszkę też i coverów, w tym między innymi utwór Wicked Games, oryginalnie wykonany przez Abela Tesfaye, artystę znanego przede wszystkim pod pseudonimem The Weeknd. Tak brzmi serial Westworld.

0: Między ścieżkami. Najlepszą muzykę filmową prezentuje w RMF Classic Tytus Hołdys. Ciąg dalszy już za chwilę.
1: Reklama.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
3: To ja też chcę.
2: 24, 30.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Do 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W ten czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie oliwy z oliwek. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit 2 sztuki, maksymalnie jedna z rabatem na kartę. A kawa ziarnista Jakobs 1 kg, Kronung, krema lub espresso. 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
6: Spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
7: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
8: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
7: To w ogóle możliwe?
8: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
1: Po reklamie.

Jedna z najgłośniejszych telewizyjnych premier minionego sezonu to serial Wdowia Zatoka. Produkcja, szukam słowa i chyba najlepszym określeniem będzie tutaj zwyczajnie bardzo zakręcona. Otóż fabuła tego serialu przenosi nas do małego miasteczka, którego mieszkańcy od pokoleń wierzą, że nad ich domami ciąży mroczna, niszczycielska klątwa. Gdy seria dziwnych zdarzeń zaczyna nawiedzać okolice, lokalne przesądy mieszają się z brutalną rzeczywistością i wciągają naszych bohaterów w absurdalną spiralę paranoi. No właśnie, czy to faktycznie tylko paranoja? Nie zdradzam nic więcej, tylko zachęcam do spotkania się z tym serialem, do obejrzenia Wdowiej Zatoki z muzyką Davida Fleminga. To jego dźwięki przed momentem z tej właśnie produkcji wybrzmiały w programie Między Ścieżkami. David Fleming to protegowany Hansa Zimmera, kompozytor często z nim współpracujący. Do ich wspólnych projektów zaliczyć możemy chociażby elegię do Widoków Rona Howarda. Ostatnio z kolei David Fleming pracował także z Johnem Murphy, tu nad muzyką do nowej wersji Supermana. A z superbohaterami ten właśnie kompozytor trzyma się ostatnio nad wyraz blisko. To również David Fleming odpowiadał za muzykę do najnowszej gry wideo o Wolverine. Jako młody chłopak byłem ogromnym fanem komiksów, więc możliwość napisania muzyki i do Supermana, i do Wolverina stanowiła dla mnie jakieś absolutne wręcz szaleństwo. O ile przy Supermanie musieliśmy w pewien konkretny sposób odnosić się do tego ikonicznego motywu Johna Williamsa, o tyle Wolverine, jego świat, ta cała przestrzeń jest znacznie bardziej otwarta. Oczywiście nad muzyką do produkcji filmowych o tym bohaterze pracowało już wcześniej wielu świetnych kompozytorów, natomiast nie czuwała nad nim jedna konkretna melodia. Zatem wiedziałem, że mogę stworzyć tu coś od podstaw i czułem, że rozumiem tę postać, że mam na nią swój własny muzyczny pomysł, mówił David Fleming w podcaście Bonfire Conversations. Ten pomysł okazał się być bardzo dobry, bo taka jest w finale ta muzyka z gry Wolverine. Posłuchajmy proszę tej ścieżki w tym kompozycji głównej Logan.

0: Tu RMF Classic i program Między Ścieżkami Tytusa Hołdysa. Reklama.
1: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty, najbardziej aktualna prognoza pogody, informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej już jutro po 6.30.
2: Melwit, owsianka szkolna w tubce, z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
3: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku, karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.

Adamantium, kompozycja o takim tytule z gry wideo, z gry o Wolverine przed momentem w RMF Classic i programie Między Ścieżkami. Autorem tej muzyki jest David Fleming. Z tym bohaterem, z tym superbohaterem, z tą postacią zmierzyli się wcześniej w świecie kina kompozytorzy tacy jak Marco Beltrami. Tu polecam zwłaszcza jego bardzo klimatyczną, taką neo-westernową wręcz ścieżkę do Logana, czy też Harry Gregson Williams, autor muzyki do filmu X-Men Geneza Wolverine. Ten kompozytor to już stały gość na ścieżce naszych filmowo-muzycznych wojaży. W jego dorobku znajdziemy w końcu wiele naprawdę ważnych tytułów, choć on sam nigdy

tej produkcji. Tym razem wersja stricte reżyserska. To okazało się, że to Królestwo Niebieskie jest naprawdę bardzo dobrym filmem. Dlatego jeśli do tej produkcji powracać, jeśli po nią sięgać, to właśnie tylko w tej wersji reżyserskiej. Ostatni film Scotta, najnowszy film Scotta, bowiem premiera odbyła się pod koniec sierpnia. Być może tak zerkając na jego recenzję, również wymagać będzie wersji reżyserskiej, aby go w pełni docenić. Gwiazdozbiór Psa to ponoć rozczarowanie. Seans tego tytułu jeszcze przede mną. Wybiorę się na pewno, bowiem jest to ekranizacja książki Petera Hellera. Książkę tę znam i bardzo lubię. Zatem ciekawi mnie zwyczajnie, co na podstawie tego tekstu źródłowego przygotował dla nas właśnie Ridley Scott. Muzyka z tego tytułu już teraz to Harry Gregson-Williams i Gwiazdozbiór Psa.

0: reklama.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
2: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Porek.

Gwiazdozbiór Psa i muzyka Harego Gregson-Williamsa, a także piosenka World Without End, utwór zaśpiewany przez Priscilla Ann. Tak brzmi m.in. soundtrack tego najnowszego filmu w reżyserii Ridleya Scotta. Chciałbym, abyśmy teraz przenieśli się w czasie, do roku 1977. To wtedy do kin wszedł pierwszy pełnometrażowy obraz w reżyserii tego właśnie filmowca, w reżyserii Ridleya Scotta. Chodzi mianowicie o film Pojedynek, nakręcony na podstawie opowiadania Josepha Conrada. Akcja tej produkcji rozgrywa się w czasach wojen napoleońskich. Jest to historia dwóch francuskich oficerów, których niewinny, wydawałoby się z początku, zatarg przekształca się w trwający latami niszczycielski konflikt. W obsadzie Keith Carradine i Harvey Keitel. Pamiętam, że kiedy ukończyliśmy Pojedynek, to pomyślałem sobie, że to wcale nie było takie trudne. Później dostaliśmy się z tym filmem na festiwal w Cannes, pojawiły się głosy, że mamy szansę go wygrać, aż tu nagle po premierze wyskoczyły pierwsze recenzje, w których głównym zarzutem było to, że Pojedynek jest za ładny, zbyt reklamowy. Wziąłem to sobie do serca, ponieważ wywodzę się z tego świata, ze świata reklam. Zawsze robiłem zdjęcia, zawsze kręciłem w takim stylu. Szybko więc zrozumiałem, że to, co uważam za swoją największą zaletę, czyli świetne oko, dla niektórych będzie moją największą wadą. I tak jest do dziś, mówił Ridley Scott w rozmowie z magazynem The Guardian. Przypomnijmy sobie zatem ten filmowy debiut, obraz Pojedynek, do którego muzykę skomponował Howard Blake.

0: Pojedynek, muzyka Howarda Blake'a i pełnometrażowy debiut reżyserski Ridleya Scotta, który nigdy nie otrzymał Oscara za reżyserię właśnie, ale w przyszłym roku odbierze on przynajmniej statuetkę za całokształt swojej twórczości. To był program Między Ścieżkami, program dla Was niezawodnie realizowany przez Bartłomieja Niedźwieckiego. Mój adres mailowy to tytus.holdys@rmfclassic.pl. Zachęcam do kontaktu, zachęcam również do zaobserwowania mojej strony na Facebooku, strony Winylokino Tytus Holdys. A dziś na koniec muzyka z filmu, który na pewno zaliczyć możemy do tych najlepszych, do tych najważniejszych dokonań w karierze Ridleya Scotta. To Vangelis i jego Łowca Androidów. Kompozycja Tears in Rain. Kłaniam się nisko i życzę spokojnego wieczoru. Do usłyszenia. Tytus Holdys.
1: I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shore of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the penthouse gate. All those moments will be lost in time.

0: był program Między Ścieżkami Tytusa Hołdysa. Na kolejne spotkanie zapraszamy do RMF Classic za tydzień o tej samej porze.
1: RMF Classic. Spokój w wersji audio.

Tu Andrzej Seweryn. Już o 20.30 specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii, pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Czona ze zwykłym Dorobkiewiczem. Zobacz zdjęcia.
2: Niby 1880, a brzmi jak 2026.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Czeka nas podróż pełna miłosnych zawirowań, goryczy rozczarowań i wielkich, niespełnionych ambicji.
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Kolejny odcinek już o 20.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Pan Rębiszewski?
11: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.

Tu Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny fragment lalki ponadczasowej powieści Bolesława Prusa. Do usłyszenia o 20:30 w RMF Classic.

Borysław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn. Pamiętnik starego subiekta. Mamy tedy nowy sklep. 5 okien frontu, 2 magazyny, 7 subiektów i Szwajcara we drzwiach. Mamy jeszcze powóz błyszczący jak świeżo wyglancowane buty, parę kasztanowatych koni, furmana i lokaja w Liberii. I to wszystko spadło na nas w początkach maja, kiedy Anglia, Austria, a nawet skołatana Turcja uzbrajały się na łeb na szyję. Kochany Stasiu, mówiłem do Wokulskiego, wszyscy kupcy śmieją się, że tak dużo wydajemy w niepewnych czasach. Kochany Ignasiu, odpowiedział mi Wokulski, a my śmiać się będziemy ze wszystkich kupców, kiedy nadejdą czasy pewniejsze. Dziś właśnie jest pora do robienia interesów. Ależ europejska wojna, mówię, wisi na włosku, w takim razie na pewno czeka nas bankructwo. Żartuj z wojny, odpowiada Staś. Cały ten hałas uspokoi się za parę miesięcy, a my tymczasem zdystansujemy wszystkich współzawodników. No i wojny nie ma. W naszym sklepie ruch jak na odpuście, do naszych składów zwożą i wywożą towary jak do młyna, a pieniądze płyną do kas nie gorzej od plew. Kto by Stasia nie znał, powiedziałby, że to genialny kupiec, ale że ja go znam, więc coraz częściej pytam się, na co to wszystko. Prawda, że i mnie się w podobny sposób pytano. Pamiętam, że kiedy Ludwik Napoleon, późniejszy Napoleon III, uciekł z więzienia w roku 1846, zakotłowało się w całej Europie. Nikt nie wiedział, co będzie. Rok 1846 i 1847 upłynęły w wielkim rozgardiaszu. Ukazywały się coraz to jakieś pisemka, a znikali ludzie. Nieraz i ja myślałem, czy już nie pora wytknąć głowę na szerszy świat? Rozmówiłem się z Janem Minclem, dziękując mu za obowiązek i opiekę, ponieważ od roku już gadaliśmy o tych rzeczach, a on zawsze zachęcał mnie, ażebym szedł bić Niemców, więc zdawało mi się, że mój zamiar zrobi mu wielką przyjemność. Tymczasem Mincel jakoś posmutniał. Na drugi dzień wypłacił mi pieniądze, które miałem u niego, dał mi nawet gratyfikację, obiecał opiekować się pościelą i kufrem na wypadek, gdybym kiedy wrócił. Około 10 wieczór, ubrany w pół kożuszek i grube buty, uściskawszy go, wziąłem za klamkę, ażeby opuścić izbę, w której tyle lat przemieszkaliśmy razem. W sieni, słabo oświetlonej olejnym kagankiem, ktoś zastąpił mi drogę, ażem drgnął. Był to August Katz, odziany jak wypadało na marcową podróż. Co ty tu robisz, Auguście? Spytałem. Czekam na ciebie. Wspólna podróż trwała niespodziewanie długo, bo aż do października 1849 roku. Pamiętasz, Katz, niezapomniany przyjacielu? Pamiętasz te długie marsze na spiekocie, kiedy nieraz piliśmy wodę z kałuży? Albo ten pochód przez bagno, w którym zamoczyliśmy ładunki? A pamiętasz tarte kartofle ze słoniną, które ugotowaliśmy we czterech w sekrecie przed całym oddziałem? Tyle razy jadał od tej pory kartofle, ale żadne nie smakowały mi tak jak wówczas. Jeszcze dziś czuję ich zapach, ciepło pary buchającej z garnka i widzę ciebie, Katz, jak dla nietracenia czasu mówiłeś pacierz, jadłeś kartofle i zapalałeś fajkę u ogniska. Ej, Katz, jeżeli w niebie nie ma węgierskiej piechoty i tartych kartofli, niepotrzebnie się tam pospieszył. Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro o 13:30 do RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Plus.
1: Poranna kawa, przeglądasz gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najbliższym piątkowym odcinku dużo literki W. Będzie W jak wirtuozi fortepianu się pojawią. Będzie W jak wielkie warszawskie święto rowerowe i Wenecja też będzie. Przebijemy się gondolami na trwający tam festiwal filmowy.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
1: RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
4: Kto zdobędzie Złotego Lwa?
5: Czyj film zachwyci, a jaki rozczaruje?
4: Która gwiazda błyśnie na czerwonym dywanie?
5: A która w gondoli?
1: W podróż do magicznej Wenecji zabierają was prawdziwi pasjonaci kina.
4: Natalia Ryba.
5: Jacek Cykan.
1: Relacje z festiwalu codziennie w RMF Classic.
6: Relaksu z klasą życzy partner wizyty na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji Marka Kler, właściciel salonów z włoskimi meblami i wyposażeniem wnętrz.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
9: Zdrowid. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi.
3: Po reklamie.
1: Filmowe tematy na pierwszym planie. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny prezentuje Maciej Korkuć.
1: Mało kto dziś pamięta, że 10 września 1898 roku urodził się w Düsseldorfie Hans Globke, prawa ręka kanclerza RFN Konrada Adenauera. A, nie. To współtwórca antyżydowskich ustaw norymberskich i antypolskich i antyżydowskich przepisów karnych z 1941 roku. Przecież taki człowiek nie mógłby być tak ważnym politykiem w otoczeniu Konrada Adenauera. A może mógłby? Był! Hans Globke ukończył prawo na uniwersytetach w Bonn i Kolonii. Potem pełnił ważne funkcje w policji, a w końcu lat 20. został urzędnikiem w pruskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. W latach 30. uczestniczył w przygotowywaniu ustaw antyżydowskich. Był też autorem prawnego komentarza do ustaw norymberskich, które stały się prawną podstawą odseparowania Żydów od Niemców, a zarazem wstępem do późniejszych zbrodni Holokaustu. Po 1939 roku współtworzył przepisy będące elementem niemieckiego terroru wobec Polaków i Żydów. A po wojnie, jak tysiące innych Niemców, łatwo prześliznął się przez dziurawe przepisy denazyfikacyjne. Kiedy w 1949 roku została utworzona Republika Federalna Niemiec, Globke został najważniejszym współpracownikiem kanclerza Konrada Adenauera. Został w końcu szefem całego urzędu kanclerskiego, osobą mającą wpływ na całość polityki kanclerza. Ostatnio opublikowano w Niemczech materiały pokazujące, jak wywiad Republiki Federalnej za pomocą tajnego współpracownika manipulował słynnym procesem niemieckiego zbrodniarza Eichmanna w celu ochronienia wizerunku Republiki Federalnej i samego Globkego przed ujawnieniem jego przeszłości. Opisano też, jak wykorzystywano wpływy polityczne w Izraelu, aby ochronić Globkego przed jakąkolwiek odpowiedzialnością. W efekcie Eichmann został oczywiście skazany na śmierć, a Globkemu nawet włos z głowy nie spadł. W spokoju dożył swoich dni jako jedna z najważniejszych postaci zachodnioniemieckiej polityki.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wcale nie tak odległy. Świat lalki.
2: Sprawdzimy, jak wygląda XIX-wieczna Warszawa. Jaką prasę mógł czytać Wokulski i dokąd Bolesław Prus jeździł na rowerze.
1: Świat lalki. Już jutro po 9:30 przybliżymy epokę, w której powstała ta wielka powieść. I rozdamy koszulki z wizerunkami jej bohaterów w konkursie wiedzy o tamtych czasach. Tylko w RMF Classic.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Po reklamie.
7: Twoja osobista kolekcja filmowych hitów. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: przecież.
1: Co za numer?
0: Co ciekawe?
1: Czary Mary.
0: Czary Mary.
2: Czary Mary.
0: Co ciekawe?

0: Technika dla laika, czyli naukowe felietony profesora Ryszarda Tadeusiewicza w RMF Classic.
1: Opowiadałem Państwu o osiągnięciach osób, ludzi, którzy tworzyli pierwsze pojazdy na zasadzie takiej, że do karety typowej takiej, która normalnie była ciągnięta przez konie, dodawali silnik. Na początku był to głównie silnik elektryczny, bo te były wtedy najłatwiej dostępne. Akumulatory bądź baterie, no i to jeździło. Powstawały pierwsze pojazdy mechaniczne, które rozpoczynały właśnie erę motoryzacji. Bardzo ważną datą w tej historii była data 1894 roku. W tym roku hrabia Albert de Dijon rozwścieczył się. Okazało się, że to rozwścieczenie hrabiego miało bardzo daleko idące pozytywne skutki. Mianowicie hrabia Albert de Dijon wziął udział wtedy w wyścigu z Paryża do Rouen.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W Eko-Karini na rzeczną wyprawę w Amazonii, a może nad kolorowe jeziorka na łuku Murzakowa. Dokąd tym razem zabiorą nas Marek Tomalik i jego gość?
2: Moim gościem będzie Tomek Sobaniak, który realizuje ekstremalne projekty biegowe. W maju i czerwcu i lipcu zrealizował niewiarygodny projekt 50 maratonów w 49 dni w 50 stanach na 250 lat niepodległości USA. Teraz przed nim kolejne, chyba nie mniejsze wyzwanie.
1: Jasna strona świata. Już w niedzielę po 16 w RMF Classic.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Na twoją odpowiedzialność, Siela, uprzedził chrapliwie.
2: Tak, szefie, odkrzyknęła z udawaną wesołością. To nie potrwa długo. Ruszyła szybkim krokiem naprzód i Noah ledwie za nią nadążał. Kiedy zatrzymała się obok ogromnej donicy wypełnionej niedopałkami, w której chyba nigdy nie sadzono kwiatów, łapała powietrze wielkimi chałstami. Wtedy Noah zrozumiał, że ona śpieszy się, żeby mu coś przekazać. Jest źle? Zapytał wprost. Przełknęła ślinę i poszukała w kieszonce swojego Aikosa, a jemu podała paczkę Dunhilly razem z zapalniczką. Zrobiło mu się miło, bo zapamiętała, jaki rodzaj papierosów on lubi. Wbrew temu, co zeznałam i co prokuratura w tej chwili ma na stole, nie chcą odpuścić twojego zatrzymania, zaraportowała. Twój brat nie kiwnął palcem, ale nie martw się. Moja rodzina szuka dla ciebie adwokata.
1: Dla mnie? Dlaczego?
2: Bo jeśli nie będziesz miał dobrej opieki prawnej, posadzą cię przynajmniej na 3 miesiące, a potem będą to przedłużać, ile zechcą. Ja wiem, że jesteś niewinny i przepraszam cię. Naprawdę, że cię wtedy nie wysłuchałam. Jąkała się. Zachowałam się jak głupia pinda. Zresztą to zatrzymanie to poniekąd moja wina, bo zabrałam twój kombi, telefon, a oni teraz skanują wszystko, co w nim masz. Wiem, że są bliscy złamania hasła. No i naprawdę jestem ci wdzięczna, że wróciłeś. Gdyby nie ty, już by mnie nie było. Masz długopis. Przerwał jej. Zaczęła przetrząsać kieszenie. Musiał jej pomóc, bo z jej jedną sprawną ręką trwałoby to zbyt długo. W wewnętrznej kieszeni jej skórzanej ramoneski znalazł mały ołówek i notes policyjny. Zapisał w nim rząd liter, cyfr i znaków szczególnych. Zamifolia? Odczytała same litery. Wejdziesz do chmury i odłączysz moje urządzenia. Polecił jej. Dlaczego miałabym to zrobić? Skrzywiła się niezadowolona. Przecież tego właśnie szukają. Mam tam materiały do serii programów, nad którą pracuję już jakiś czas. Kiedy odkryłem, że to się ze sobą łączy, przyszedłem do ciebie, żeby o tym pogadać. Nazwałem faceta Raptor 22-12-18, bo to data jego pierwszego ataku. Wcześniej zbierałem informacje na temat jego gwałtów, ale teraz jestem prawie pewien, że chodzi o nocnego łowcę. Niektóre nagrania są nielegalne, a choćby wywiadu z Darią nie chciałbym wypuścić z rąk, więc prokuratura miałaby pretekst, żeby mnie trzymać jak najdłużej. Czy ja dobrze rozumiem, że martwisz się głównie o to, że jeśli twoje nagrania wpadną w ręce policji, nie będziesz mógł skręcić z tego kolejnego odcinka? Upewniła się oniemiała. Nie zaprzeczył, ale widziała, że jej wniosek go zirytował. Wolałbym, żebyś ty pierwsza to przejrzała. Uciął. Tobie jedynej ufam. Czyżby? Zaczęła bojowo, a zaraz dorzuciła łagodniej. Nie mogę tego zrobić, zrozum. Byłoby to zatajanie dowodów. Zresztą musisz wiedzieć, że niedługo odsuną mnie od śledztwa.
1: Dlaczego?
2: Bo prokurator Tymińska to sucz? Lena się wykrzywiła. Tak naprawdę nigdy nie należałam do ekipy. Dodała z niechęcią. Wmieszałam się w tę historię i teraz dmuchają na zimne, żeby nie było przypału w mediach.
1: Więc co robiłaś przed domem Strączków?
2: Udał, że się dziwi.
1: Dlaczego kolaborowałaś z Darią Walewską i nie chciałaś dopuścić, żeby ze mną gadała?
2: Wiesz, że namawiałem ją na wywiad więcej niż pół roku?
1: Lena wzniosła oczy do góry.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

jakiś taki, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej. Piosenka kancona, das Lied.

Piosenka jest dobra na wszystko, piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Piosenka de son, la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, jej słowa, melodia i rytm.

0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, oj nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, i słowa, melodia i rytm.
1: Dzień dobry, RMF Classic. It's my great pleasure to say hello to you and thank you very much for listening. Patrick Doyle.